Wyobraź sobie, że umiesz widzieć rzecz taką, jaka ona jest. Że da się zdjąć okulary skojarzeń, wymazać wspomnień, obrazy.

Zabałtyckiej fali. I know we've been close since we were kids.

0: Autopromocja.
1: Twoja reklama to więcej niż komunikat. To decyzja. Komu dajesz swoje pieniądze? Algorytmom zza oceanu? Czy pasjonatom, którzy prowadzą lokalne radio i znają swoich klientów z imienia?
2: Lokalne radio to coś więcej. To pomoc w czasie powodzi. To mikrofon dla tych, którzy nie mają głosu. To miejsce, gdzie twoja firma naprawdę znaczy coś więcej.
3: Reklamując się u nas, nie tylko promujesz swoją firmę. Budujesz bezpieczniejszą, silniejszą i bardziej zjednoczoną lokalną wspólnotę.
0: Autopromocja. Autopromocja. Reklama.
4: Uwaga, Trójmiasto. Masz złom stalowy lub kolorowy? Jedź do RedMed. Wiązka samochodowa nawet 22 zł za kilogram. Kabel miedziany minimum 38%, aż 15 zł za kilogram. RedMed. Ulica Drogowców 1. Reda. Najlepsze ceny w Trójmieście. Sprawdź na redmed.com.pl.
0: Reklama.

Witam Państwa. Dzisiaj opowiem o panu profesorze Adamie Luterku, o światowej sławy śpiewaku operowym z Wejherowa. Pan Adam Luterek był postacią nietuzinkową, niezwykłą. Uczył języka polskiego w LO imienia króla Jana III Sobieskiego. Był niezmożonym krzewicielem kultury, zwłaszcza kultury teatralnej. Pochodził z Lubelszczyzny. Urodził się w 1903 roku w małej osadzie Bychawa. Sam powiadał o swojej rodzinnej miejscowości, że uliczki tonęły w błocie, dachy chałup były kryte słomą, a wodę nosiło się ze studni lub z rzeki. W Bychawie, w tej osadzie, mieszkali przeważnie rzemieślnicy i rolnicy oraz społeczność żydowska. Pan Adam Luterek od dziecka zżył się na co dzień z Żydami i był wolny, zupełnie wolny od skazy charakteru, od uprzedzeń do ludzi innych nacji czy innych wyznań. Jego matka, wdowa, pani Natalia, utrzymywała siebie, Adama i przyrodniego brata Leona z maleńkiego płachetka ziemi, z małego gospodarstwa. Było bardzo ciężko. Jest to okres zaboru rosyjskiego. Adam Luterek chodzi do szkoły ludowej. Mówił, że uczyli nas tam ruskiego i naszego. W jednej klasie gnieździły się cztery różne oddziały uczniów, a lekcje prowadził jeden nauczyciel, pan Czopek. Opowiadał pan Adam, że uczniowie siedzieli w dużych, topornych ławach pomalowanych na żółto i czarno, ławach z podniesionymi pulpitami i dodawał, że tkwiło się w tych ławach jak w imadle. Za każde najmniejsze przewinienie groziła kara cielesna. Nauczyciel uderzał trzcinką w otwartą dłoń. Kiedy kijek trafiał na opuszki palców, był to ból nie do wytrzymania. Każdy uczeń musiał znać wszystkie zwrotki państwowego hymnu rosyjskiego Boże, ochraniaj cara. Jeśli się pomylił w czasie śpiewu, znów padały razy. Po lekcjach ubożsi uczniowie wysługiwali się bogatszym sąsiadom, na przykład pasąc krowy. Po ukończeniu szkoły ludowej Adam Luterek przeniósł się do Lublina. Lublin to już dla chłopca była wielka metropolia, wielki świat. Ponieważ był bardzo zdolny, bez trudu zdał egzamin do gimnazjum utworzonego przez Spółkę Ziemian Polskich. To też popularnie to gimnazjum nazywano ziemiańskim. Przyjmowali tam także chłopców z nizin, jak wtedy mawiano. Bogaci uczniowie byli nazywani karmazynami. Karmazynowy kolor, to znaczy czerwony. W czerwieni chodziła kiedyś zamożna szlachta, aby się odróżnić od pospólstwa. I stąd tych bogatych uczniów nazywano karmazynami. Oni się często wykruszali. Natomiast chłopcy z ubogich środowisk doceniali swoją szansę, byli bardzo uparci, pracowici i prawie w komplecie docierali do matury. W szkole obowiązywały

nazywały mundurki i nakrycie głowy, które przypominało francuskie kepi, jakie nosił generał de Gaulle, czyli ścięty stożek z daszkiem. Adam Luterek mieszkał w Bursie i utrzymywał się z korepetycji. Po maturze wyjechał, jak wielu jego innych kolegów, na kondycję. Na kondycję to znaczy, że został nauczycielem domowym czy korepetytorem, a to się wiązało właśnie z wyjazdem na wieś. Jeden z jego uczniów był synem właściciela cukrowni na Wołyniu. I ten uczeń za lekcję płacił dolarami. Opowiadał mi pan Adam, że mógł przez dłuższy czas wspomagać matkę i brata Leona, który chodził wtedy do szkoły zawodowej. Po wakacjach Adam Luterek zdaje egzamin znów z powodzeniem do seminarium duchownego, ale po pewnym czasie rezygnuje, zdaje na polonistykę na Uniwersytet Lubelski, utworzony w 1918 roku. To jest dzisiejszy KUL, czyli Katolicki Uniwersytet Lubelski. Tam jednym z wykładowców jest sławny uczony polski, językoznawca, profesor Stanisław Szober, autor podręcznika uniwersyteckiego Gramatyka Języka Polskiego. Pisze pracę dyplomową zatytułowaną Mickiewicz jako twórca dramatyczny. Będąc jeszcze studentem, Adam Luterek debiutuje w miejscowej gazecie, a właściwie czasopiśmie Ziemia Lubelska pod pseudonimem Adam Łza od łez. Debiutuje jako poeta. Pytałam kiedyś mojego kolegę, wtedy starszego kolegę, dlaczego taki łzawy pseudonim. Powiedział, że czuł się taki samotny w Lublinie i tak ciężko było żyć, że tylko płakać. I stąd ten pseudonim. Po studiach okazuje się, że znowu są powody do płaczu, bo i pan Adam i jego koledzy nie mogą znaleźć pracy. Profesor Luterek rozsyła, jakbyśmy dzisiaj powiedzieli, swoje CV do wszystkich kuratoriów na terenie Polski. Odpowiedź przychodzi tylko jedna z Kuratorium Pomorskiego w Toruniu. Proponują mu pracę w męskim gimnazjum w Tczewie. Właśnie w Tczewie poznaje profesorkę historii z gimnazjum żeńskiego, pannę Renię Bronowską. To późniejsza pani profesor Regina Luterkowa. Po pewnym czasie przenoszą się do Chełna nad Wisłą. Tam na świat przychodzi ich jedyna córka Ewa, dzisiaj lekarz-stomatolog. Potem pan Luterek jeszcze pracuje, uczy w Inowrocławiu. W 1937 roku małżonkowie przyjeżdżają do Wejherowa. Marzyli o tym, żeby pracować w jednej szkole. I to życzenie spełnia dyrektor gimnazjum, pan dr Tadeusz Staniewski. Jak już mówiłam, jest 1937 rok, a zatem odbywa się pierwszy nabór do klasy licealnej. I odtąd jest to Państwowe Gimnazjum i Liceum imienia króla Jana III Sobieskiego. Pani Luterkowa uczy historii, pan Luterek języka polskiego. I jednocześnie tworzy koło polonistyczne, opiekuje się biblioteką. Z jego inicjatywy powstaje czasopismo gimnazjalne Świt, redagowane przez uczniów i kolportowane przez nich na mieście. Wrócę jeszcze do biblioteki. W księgozbiorze były rarytasy, czyli pisma rzadkie, a także kilkadziesiąt starodruków i pierwsze wydanie ballad i romansów Mickiewicza. Wszystkie te skarby zginęły w czasie wojny.
po krótkim czasie

się Adam Luterek zostaje wybrany prezesem miejscowego ogniska ZNP, czyli Związku Nauczycielstwa Polskiego, ogniska ogólnomiejskiego, wejherowskiego. Jego pasją, jego żywiołem, namiętnością był teatr. Zakłada teatr gimnazjalny, ma wielkiego sprzymierzeńca w osobie dyrektora doktora Tadeusza Staniewskiego, który przed przyjazdem do Wejherowa założył, jak pamiętamy, gimnazjum w Dziśnie nad Dźwiną na ziemi wileńskiej. Był tego gimnazjum dyrektorem i tam też na wielką skalę działał teatr szkolny i wydawano czasopismo uczniowskie. Profesor Luterek wystawia kilka sztuk, ale teatr już nie zdołał, już nie zdążył rozwinąć skrzydeł, jako że zbliża się II wojna światowa. Ten teatr stanie się legendą, ale dopiero po wojnie. Tuż przed wkroczeniem Niemców do Wejherowa małżonkowie Luterkowie z córką wyjeżdżają z miasta, jadą do Bychawy, czyli w rodzinne strony pana Luterka, gdzie nadal mieszka jego matka w tym czasie, pani Natalia. Adam Luterek zatrudnia się jako buchalter, jako księgowy w miejscowym młynie bychawskim, młynie motorowym. A jednocześnie oboje małżonkowie, przypomnę, jest to czas okupacji, zapisują piękną kartę swego życia. Oboje działają w konspiracji, prowadzą tajne nauczanie, tajne komplety. Młodzież przychodzi na zajęcia, które przeważnie odbywają się w mieszkaniu państwa Luterków, z miejscowości oddalonych nieraz o wiele kilometrów. Chłopcy chowają zeszyty pod marynarką, a dziewczęta w koszykach. Przykrywają zeszyty jakąś chustką i na to sypią kartofle albo jabłka, aby na przykład napotkany przypadkiem żandarm niemiecki nie zorientował się, że młodzież idzie do tajnej szkoły. Państwo Luterkowie wykładają, że tak powiem, własne przedmioty, czyli przedmioty, których są specjalistami, od których są specjalistami, ale także inne przedmioty, na przykład geografię, niektóre języki nowożytne czy łacinę. I sami się, jak uczniowie, przygotowują do tych lekcji, tylko z pewnym wyprzedzeniem. Ściągają też zaufanych nauczycieli z innych regionów Polski, nauczycieli od przedmiotów matematyczno-przyrodniczych. Adam i Regina Luterkowie należeli w czasie okupacji do TON-u, T-O-N, czyli do tajnej organizacji nauczycielskiej. Za zasługi na rzecz młodzieży polskiej w czasie okupacji oboje małżonkowie zostali potem odznaczeni. Zaznaczę jeszcze, że to tajne nauczanie toczyło się w zakresie szkoły średniej. Wśród słuchaczy tajnych kompletów był syn Stanisława Mikołajczyka, działacza ruchu ludowego, który po tragicznej śmierci generała Sikorskiego w 1943 roku w Gibraltarze, po nim objął tekę premiera rządu RP na uchodźstwie, czyli rządu londyńskiego. Widzimy tutaj Stanisława Mikołajczyka. Nagle jego syn, jak mówił mi pan Adam, przestał chodzić na lekcje. Profesor Luterek przypuszczał, że ojciec wywiózł całą rodzinę potajemnie do Londynu, co się potem potwierdziło po wojnie. Po wojnie Adam Luterek zakłada samorządowe gimnazjum ogólnokształcące w Bychawie, czyli w swojej rodzinnej miejscowości, i zostaje tego gimnazjum dyrektorem. Dyrektoruje również wieczorowym kursom dla pracujących.

Była to bardzo ważna forma nauczania zaraz po wojnie. Młodzi ludzie po latach okupacji mieli duże zaległości w nauce, w ogólnym wykształceniu i uczestnictwo w tych kursach pomagało choć częściowo nadrobić zaległości. Profesor Luterek na ziemi lubelskiej jest uznanym działaczem oświatowym, poważanym dyrektorem samorządowego gimnazjum, ale i on i jego żona tęsknią do Wejherowa. Przyjeżdżają z córką w 1945 roku. Pani Luterkowa jak zwykle uczy historii, a pan Luterek języka polskiego, ale jednocześnie proponują mu stanowisko szefa ośrodka dydaktyczno-naukowego języka polskiego na okręg województwa gdańskiego. Tasiemcowy tytuł, czyli ma zostać szefem ośrodka metodycznego, nauczycielem nauczycieli. Przyjmuje te propozycje, ale po pewnym czasie dochodzi do wniosku, że bardziej od administrowania oświatą interesuje go żywa praca z młodzieżą i wraca do gimnazjum imienia Sobieskiego, gdzie jako szef tamtego ośrodka miał tylko kilka lekcji, a teraz objął cały etat. I zaczyna się wspaniały okres w życiu gimnazjum, jeśli chodzi o kulturę teatralną. Adam Luterek, można powiedzieć, reaktywuje teatr szkolny, który utworzył już w gimnazjum przed wojną. I ten teatr, zwany w skrócie Teatrem Luterka, stanie się z czasem legendą. Ale o Teatrze Luterka opowiem Państwu za tydzień. Dziś natomiast przypomnę, że jednym z wychowanków Teatru Adama Luterka był światowej sławy śpiewak operowy Zenon Kosnowski, maturzysta LO z 1951 roku. Występował w kilku sztukach, między innymi w Dziadach i w innych inscenizacjach Mickiewicza, a także czytał teksty, interpretował teksty Puszkina, na przykład w sali Prusińskiego, czy wtedy, kiedy teatr był w objeździe. Zenon Kosnowski to późniejszy solista opery bałtyckiej. I jak powiedział mi swoje pierwsze kroki aktorskie, bo przecie jest śpiewakiem, ale także aktorem, właśnie pierwsze kroki poczynił pod skrzydłami pana Adama Luterka. Zenon Kosnowski ma ogromny repertuar. Gra wszystkie duże partie w operach klasycznych, na przykład w operach Donizettiego, czy Pucciniego, Verdiego, Wagnera, Mozarta, na przykład w Czarodziejskim Flecie. Widzimy tu pana Zenona Kosnowskiego prywatnie i w rolach. W roli z opery Złotorenu w Latającym Holendrze. Ma tytuł Kamerzęgera. Kamerzęga to znaczy śpiewak dworski. Odnosi się to do dawnych czasów, kiedy to na dwór książęcy czy królewski zapraszano najwybitniejszych artystów. I dzisiaj ten tytuł też znaczy tyle, co najwybitniejszy. Choć dosłownie, jak już mówiłam, brzmi to Kamerzänger, czyli śpiewak dworski. Za chwilę usłyszymy pana Kosnowskiego we fragmencie opery Carmen Bizeta.

0: Autopromocja.
1: Jeśli chcecie być na bieżąco z tym, co dzieje się na Pomorzu, zajrzyjcie na portal nadmorski24.pl. Najnowsze informacje z regionu, serwisy tematyczne, a także kalendarium wydarzeń kulturalnych i rozrywkowych. Nasze kamery cieszą się ogromną popularnością w całej Polsce. Kilkadziesiąt urządzeń pozwala na podgląd plaż, miejscowości turystycznych oraz ważnych skrzyżowań w regionie. Portal rozwija się z myślą o mieszkańcach i turystach z całego regionu. Od Helu, przez powiat pucki i wejherowski, aż po krańce Trójmiasta. Nadmorski24.pl. Znajdziecie nas również w mediach społecznościowych.
0: Autopromocja. Słuchajcie radia Norda FM.

0: Łe paunu czerliścim, co do płycka płesejce jachył. Zełgeł dla swojech druchów kasiupściech, jaroś derdowści.
1: Bartek sam pokazuje. Dnia jednygłe, rozpoczając łebłeści płymyce, smutnie stoił so czerliści przełecienka kryce i wezyrył na cynowa kłemnine wesoci. Na przekrety smniedziem płela i żółty łebłoci, bielu smniegły przebociła siemla mu drodzigłe, a żółtawo masc łebłoków kłenika gniadygłe. Coś są teraz nimi dzeje. Ktoś im do łebrokły skwernął łen i upyrał niedzyl, nimo ich nałekły. Czy tak patrzył? Ty zdawał jemu sąże bliskłe kwele muru, ktoś tam jegłe wymówił przezwiskłe. Prądko wezdrzył kwyny stronie spłyszcze goreta, reta, zieda Bartka, co głe druchłe kunseczki uznaje ta. Nisko kłóniósł, a ziedze skłe rzekąc, siajn dobry dzień, je uciekom z kamrotamy na was pana tydzień. Ale jeśli dotąd z panem nie mógł przyjść do mływy, mływie pana dzizwę puścią, siedkuj ugłetowy.
2: Za to, że mnie w kłebesowie pun retowy rzecy, jeździem panu sałed wdzącic musił nelezieci i ziem przesąg, że doch prywdes, że my samni bele sobie winni, że w kantrze nie namał więzele, że to błele nasie was pun zawiózł do cynowa, za co, że to mnie dzenamy tak beła zmływa.
1: Punciorliści sa z redosce prawie nie posodł, czując jak we wybawieniu Bartek jemu gydł. Zaro bez żelazny kryte rance wec głębi, jakby chcył wejść zieda Bartka, przegarnąc ku sobie i zawołał: Bartek, brace moje ukochanie, nie chcę zazieć lewe z twoją niebłę sa dostanie. Zdrzyle druchu, co sa stało, jak mnie sa po władzy. Sedza w klotce decht ni za nic, jak ci ja ci złodzy. Ale pływic, jak sam wama wiedło ładny chwile, jak nowy w kontrze nie wsieści do pryze wsadzele.
2: Aj, rzekł Bartek, strach jaś spłemniec, co me we cerpiele, łeni nama do wejrowści pryze łed stawiele. Ty czarownik, co moja ci z piekłem interesę głosno zaklun, niech wam jabel kwelere przeniesę. Ty na gwałtcą u mnie rale ledzę, jaś na resce przekłenale sa doktore, że chwelere w miesce. Ty so ledzę przestrasiele, krzeciele, aj waje, te chwelere lum przeniesle ze świata, te haje, z lankle sa i sztyrmowale na wiązenny cele, wepuść cele lum i z miasta furtnum weży cele. Więc pośli sme siukac panu, błezno skłeźny wiedzów, że

0: którą tydzień tu w Cynowie siedził, bo czarownik za Abrahamem, co kupuje klatę, dale pana jeś skantrze naszukać bez kraj zblate. Łepi sale panu, że im łycek płon spindlamy, ale to doch nie chłestanie lepłym niedzenamy. Zajny wierkiemen do Cynowa. Juet dni 30 był skończony torki Heindel w tym przeklętym miejsce waje. Żeby was pun wiedzu wiele mestra cele. Szwarce jur, że rebelię w kantrze nie robiele. Wczoraj umieliśmy termin. I o co jenom wiedzu, co za sprawy z panem Bełe wsiadła się powiedzu. Więc mnie w sądze sopitale cię to jako zmywa Bełe, żeby nasie pindle pun wiózł do Cynowa. Ni, rzekł Bartek, tako zgłede sprawdę doch stanana. Ma jaś panu do Cynowa w droga sanajana. A czy tyłen, nim skantrze na wiorną, wama znamnią? Mnie pitale dali. Czy już sadac czas na sanie? Ni, wielmoźny sądzę, rzekłem. Wrześcił doch i prosył, ale num zabrunił jechać ten, co siable nosił. Czy jeś na to wsiadkłe słejan złożył ziem przesanga, ty rozłożył sandza na stół taką dużo ksanga i zniczetł grubym głosem jacies paragrofę, a ty uznał, że czorliści decht je frejłeć tryfę. Jeno kyzu, bez me pindle, raś sopłe zabrale, a tej dodum są czym prandzy z miasta wenekale.
1: Czerliński głęciej to ucił, łepu z seła trwłega. Westchnął w dobryju nadziei głębokłe do błega, ale Bartka tej dozorca chłytkłe pryć ledegnął, jeno z druchem jeściwniącym głowę są poziegnął.
2: Audiobook wydała Kaszubska Agencja Artystyczna z Chwaszczyna. Czytał Tomasz Fopke.

0: friend.
1: Reklama.
2: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Aesthetic to specjalistyczna klinika medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej realizująca cały zakres zabiegów w tym zakresie. Posiadamy gabinety przygotowane do zabiegów typowo medycznych. Wszystkie zabiegi medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej wykonywane są tylko i wyłącznie przez lekarzy z długoletnim doświadczeniem. W chwili obecnej proponujemy Państwu również zabiegi blefaroplastyki, korekty plastycznej powiek. Informacje o szczegółowym zakresie zabiegów medycyny estetycznej znajdują się na stronie www.verdeklinik.pl. Teraz kolejne nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Verde Clinic Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek, zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do 15.00. Serdecznie zapraszamy do skorzystania z zabiegów blefaroplastycznych, korekty plastycznej powiek. Verde Clinic. Zapraszamy na konsultacje i zabiegi.
3: Kto da złotówkę po raz pierwszy, po raz drugi? Montaż drzwi sprzedany!
4: W salonach Belpol teraz wybrane drzwi wewnętrzne DRE z montażem za złotówkę. Sprawdź kolekcję drzwi DRE objęte ofertą i wybierz model dopasowany do Twojego wnętrza z pomocą doradców w salonie Belpol. Szczegóły w szczególnych warunkach sprzedaży w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o. Usługi montażu wraz z zakupem wybranych drzwi wewnętrznych wybranych producentów. 115 sklepów na www.belmyślnikpol.pl.
5: Zaprasza Belpol. Wejherowo, Lęborg i Gdynia.
6: Nie trać roku, dołącz do grupy. Kaszubsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Wejherowie zaprasza na studia. Rekrutacja przedłużona do 31 października. Zarządzanie, administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne, pedagogika, a także studia magisterskie z nową specjalnością. Zarządzanie kapitałem ludzkim. Nasze atuty to praktyczny profil studiów, wykwalifikowana kadra, bogaty pakiet stypendiów, elastyczna organizacja studiów. Sprawdź www.kpsw.pl. Nie trać roku, dołącz do grupy. Kaszubsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Wejherowie zaprasza na studia. Rekrutacja przedłużona do 30.

0: Radia Norda FM. Reklama.
1: Są chwile, które zasługują na wyjątkową oprawę. Kryształowy dworek w Zbychowie koło Wejherowa to miejsce stworzone z myślą o tych, dla których liczy się elegancja, atmosfera i dbałość o każdy szczegół. Wytworne wnętrza, wyśmienita kuchnia i profesjonalna obsługa tworzą idealną przestrzeń na wesele, uroczystość rodzinną lub spotkanie firmowe. Kryształowy dworek w Zbychowie. Twoje wyjątkowe chwile w wyjątkowym miejscu. A już teraz zarezerwuj miejsce na Andrzejki i niezapomnianego Sylwestra. Rezerwacje pod numerem telefonu 605-601-535 lub mailowo biuro@kryształowy-dworek.pl.
0: Reklama.
2: Kasiepsko Knyga, czyli Pan Tadeusz tłumaczony na kaszubski. Czyta Paulina Stefańska.
3: Prawie z lasa wracało towarzystwo całe i wesoło. Chłec w poziątku. Nyprzód dzeci małe z dozira, po nich sądza siedł z płatką mozieną. Kwel nich, pun płatką mozi łebeszły rodzeną. Panne decht za starsima, a młody na błeku. Panne szłe przed młodzezną o jacyś pół kroku, tak wejk, że płoziądnost. Nikt tam nie rozprywił łeb płoziątku, nikt chłopów, damów nie ustywił. Kłeźdy jako sum, zese, płoziątku pilowu. Łesandza, doma dywni łebeciaje chłewu i nigdy nie płezwolił, by nie chele względu dla wieku, urodzeniu, rozemu, urzędu. Z te sieku, tydu, rode, nyrode są znuni, ciej łęn zginie. Nyrode, rode są stracuni. Do te poziątku wekle do młecy i służba. Krewny i cezy człowiek i z daleka druźba, co sądzigłę nawiedzył, skwerną mieśku mało, przejmował w zweciu i chternym w siedkłe łeddychało. Senecznika krótko szłe sądze głę witaniu. Dył mu pływoźnu rąka do pocałowaniu, a sum skarnia głę kuśnu, pociesno pozdrowił. I chłec przez wzgląd na głescy dosyć mało z nim mówił, widzec było z łez, chtarni kłeniuszka kłętusia łeb caru chłódkłe, jak kłechu pana Tadeusia. Za szpura, pana wsiedkłe ze żniwa i z bueru, z łąków, z wydów płespu wracało do dwueru. Karnołewców z błekłata na droga są tłoci i łynyś blun pichu. Dalni łelno kroci żma tirolścich calantów, my mu sążni dzwonci. Kłanie żnu i nykają ze sekli łączci. Wszedkłe głeni do stedni, chterny z drzewa pita, ciasto skrzepi i łeda płelewów kwereta. Sandza chłec był zmęczony, równak w grepie głescy nie chył, gospodarści woźny powinnoscy. Siedł często sum do stedni, najlepiej z wieczora, gospodarz widzy, w jakim stunie je łebuera.

Gum nigdy nie zlecy ta cigłe do zyru błowi, że pańści łekłe, ty w okłeniu mziru. Łejści i dźwiernik protaze, w domiściu stojele ze świecami.

Uetso ne przenosene. Pun łejści zakrzewił i przeprosił są zigłę. Sam za se zadzewił, ne stało są. Jo późno i cążko zaradzec. Welu głosy przeprosiec i wpustci prowadzec. Po drodze dźwiźnik cega sądzemu tłumaczył, czemu tak zarządzeni pańści przeinaczył. Nie jeteli łebimno źródno izba w dwozie, co płomiestec tak wiele belnych głosy może. Zumk do miście mówił dzi, jeś w dost dobrym stanie, sklepieni całe, choć je resena na scanie. Łekna bez rutów, rubna kłebla to nie szkłedzy. Na siej służbie to płuzi, do sklepów mu krodzy. Tak gadał do sandzigłe mergu, widzec zminę ziemią i skrywą inę, późniejsi przeczenę. We 2000 kroków zung stajł za hecią, widział budacejo, jak to ledze zieciu. Spod kłewiz narodzene z dywnotę chłereszków, pun dobra zdziną łebcia z krajowych zumieszków. Dobra, cały zniszczone, sekwestrama rządu, niepoziom łupiku, łebsendama sądu, w dzylu spadłe dalecim krewnym z kundzelów, a niga rozdalele midze wiezie celów. Zumku niziuden wzyc nie chcą, bo w szlachecim stanie cążku było dać zdetka na łotrzymani. Lenogryf, bliści sąsud, ciej wesiadł z łopieci, paneśk błegati, krewnych łereszków daleci. Jak przejechał z Wanodzi, ulubił są murę, tłumaczył, że gotyczci są architekturę. Choć sądza bełiny łódbę, tak przyswiódcza nota, że architekt był mestra z Wilna, a nie Gueta. Ne, ale gryf chcą mieć zumk, prawie tyś sędzemu przeszła tak łakłetka, nie je wiedzieć czemu. Zaciele proces w zemścim, później w głównym sądze, w senace znowa w zemścim i guberskim ządzie, a w końcu po wiele kłeśtach, łopsądzenkach wiele, ta sprawa w granicznych sądach znowu łoni miele.

0: UFO.
1: Reklama.
2: Uwaga, Trójmiasto. Masz złom stalowy lub kolorowy? Jedź do RedMed. Wiązka samochodowa nawet 22 zł za kilogram. Kabel miedziany minimum 38%, aż 15 zł za kilogram. RedMed. Ulica Drogowców 1. Reda. Najlepsze ceny w Trójmieście. Sprawdź na redmed.com.pl.
1: Reklama.

0: Słuchajcie radia, Norda FM.
1: Służby wyjaśniają okoliczności ataku nożem w szkole w Warszawie. Za chwilę sprawdzimy też maksymalne ceny paliw i zajrzymy do nowego rezerwatu przyrody w Wielkopolsce. Marcin Krzemiński. Służby wyjaśniają okoliczności kolejnego ataku nożem w szkole. Wczoraj na warszawskiej Pradze 21-letnia uczennica zaatakowała 3 osoby w budynku szkoły dla dorosłych. Poszkodowana 17-latka trafiła do szpitala z ranami ciętymi, ale jej życiu nie grozi niebezpieczeństwo. Pozostałe 2 osoby nie poniosły uszczerbku na zdrowiu, mówi rzecznik stołecznej policji Jacek Wiśniewski.
2: Nóż został odebrany przez mężczyznę, który jest pracownikiem tej uczelni. No i tutaj dalej już została przekazana obezwładniona kobieta policjantom. Policjanci byli na miejscu po 4 minutach. W związku z tymi zdarzeniami w kraju jesteśmy w okolicach uczelni, w weekend także w uczelni wyższy.
1: To trzeci atak ucznia z użyciem noża, do którego doszło w ostatnich dniach na Mazowszu. Wcześniej podobne sytuacje miały miejsce w Ostrołęce i pod Wyszkowem, gdzie zginęła szkolna woźna. Od wczoraj trwa cisza wyborcza przed drugą turą przedterminowych wyborów prezydenta Krakowa. Obowiązywać będzie do zamknięcia lokali wyborczych, czyli dziś do godziny 21. Za jej złamanie grożą kary finansowe. Jeszcze dziś i jutro wyższe niż w piątek ceny maksymalne na stacjach paliw. Litr benzyny 95 nie może kosztować więcej niż 6 zł 97 groszy. Z kolei maksymalna cena oleju napędowego to 8 zł 6 groszy i tu wyraźna zmiana, bo aż o 24 grosze, rzecz jasna, na litrze. Wielkopolska zyskała nowy rezerwat przyrody Dolina Lutyni. Został utworzony w nadleśnictwie Jarocin, 70 km od Poznania. Znajdują się tam przełomy rzeczne, dzikie wąwozy, lasy łęgowe oraz naturalne źródliska. Występuje także wyjątkowo rzadki, zwłaszcza na terenach nizinnych, gatunek skrzypu olbrzymiego, największego występującego poza strefą tropikalną. Na koniec przypominam, dziś niedziela handlowa, więc duże sklepy i galerie będą zamknięte. Nie zabraknie chmur, ale możliwe też większe przejaśnienia i rozpogodzenia. Będzie też padał przelotnie deszcz, a na zachodzie i Pomorzu możliwe burze i lokalnie opady krupy śnieżnej. Na termometrach od 11 do 15 stopni.
0: Norda.

0: Reklama.
1: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Dental to specjalistyczna klinika stomatologii, stomatologii estetycznej, chirurgii stomatologicznej i fizjoterapii stomatologicznej. Dysponujemy ponad 30-osobowym zespołem medycznym realizującym całe spektrum usług stomatologicznych. Posiadamy kilkanaście gabinetów dentystycznych, laboratorium protetyczne oraz oddzielne gabinety do diagnostyki RTG i chirurgii stomatologicznej. Szczegółowy zakres usług stomatologicznych dostępny jest na naszej stronie www.verdeclinic.pl. Teraz kolejne, nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Zapraszamy również do skorzystania z zabiegów fizjoterapii stomatologicznej, czyli fizjoterapii stawów skroniowo-żuchwowych. Verde Clinic Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek, zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do godziny 15. Serdecznie zapraszamy.
2: Kto da złotówkę po raz pierwszy, po raz drugi? Montaż drzwi sprzedany!
3: W salonach Belpol teraz wybrane drzwi wewnętrzne DRE z montażem za złotówkę. Sprawdź kolekcję drzwi DRE objęte ofertą i wybierz model dopasowany do Twojego wnętrza z pomocą doradców w salonie Belpol. Szczegóły w szczególnych warunkach sprzedaży w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o. Usługi montażu wraz z zakupem wybranych drzwi wewnętrznych wybranych producentów. 115 sklepów na www.belmyślnikpol.pl.
4: Zaprasza Belpol. Wejherowo, Lęborg i Gdynia.
0: Reklama.
5: Prawdziwi ludzie, prawdziwe historie. Zapraszamy na reportaż Fundacji Głos Ewangelii.

Mieszkałam w Holandii rok czasu. Sięgałam dna swojego życia, naprawdę tego sięgałam. Alkohol, narkotyki, imprezy i do tego samotność, ciągła samotność. To jest nieważne, że tam jest pełno Polaków. A kiedy człowiek w środku czuje się sam, to jest naprawdę sam. I ta samotność go po prostu popycha do tych wszystkich używek.

Jeździłam na rowerze do pracy. Rano widziałam wschody słońca i po prostu wtedy prosiłam Boga, żeby skończył się ten dzień jak najszybciej. I jeżdżąc na tym rowerze, myślałam sobie tak, żebym chciała takiego człowieka, który by był takiej potężnej postury, żeby był dobry dla mnie, dla mojego dziecka, żeby mnie zabrał, żebym nie musiała się włóczyć i jeździć gdzieś za granicą, żebym miała normalny dom, żeby ten mężczyzna nie był za piękny, żeby miał dziury po ospie na policzkach. Ja po prostu w myślach swoich mówiłam tak bardzo realistycznie marzenia o tym człowieku, którego ja naprawdę potrzebuję.

No. Chodziliśmy na ryby. Ja nie cierpiałam tego, ale mój tato uwielbiał te ryby. I kiedy zabierał mnie na ryby, to jak już zjadłam wszystkie kanapki, mówiłam, tato, wracamy do domu. A mój tato mówi, no nie. I dawał mi wtedy wędkę. I mówił, to ja ci dam tutaj, będziesz tak na szczupaka zarzucała. No i ja sobie tak chodziłam z tą wędką po brzegu i mówię któregoś dnia, tato, ale jak ja naprawdę złapię tego szczupaka, to to co będzie? A mój tato mówi, nie martw się, tu nie ma szczupaków. No, to były takie fajne rzeczy. No. Miałam taki bliski kontakt z tatą, bardzo go kochałam jako dziecko. Później ten kontakt, kiedy on wyjechał do tych Stanów, to ten kontakt się zupełnie zmienił. Tato mieszkał wtedy w Chicago, pracował jako elektryk. No. Taty nie było 2 lata. 2 lata to było bardzo długo. Ja bardzo tęskniłam za ojcem. On wyjechał do Stanów końcem lat 70. i wrócił 13 grudnia tak naprawdę do Polski. I kiedy rano obudziliśmy się, to okazało się, że w telewizorze nie ma Teleranka, tylko Wojciech Jaruzelski ogłasza stan wojenny. I to było dla nas straszne. Mój tato po prostu bardzo ciężko to przeżył z tego powodu, że on nie mógł sobie wybaczyć, że o jeden dzień, gdyby kupił bilet, później to on by nigdy do Polski nie wrócił. Po prostu pewnie mieszkalibyśmy w Stanach. Ponieważ moja babcia urodziła się w Stanach i tam była jakby większość rodziny. No ale tak się wydarzyło. Potem tak się losy potoczyły, że mój tato sobie myślał, że posiedzi sobie trochę na wolnym, bo miał trochę pieniędzy zarobionych w Stanach. Okazało się, że musiał od razu podjąć pracę. Moja mama wtedy nie pracowała. Wychowywała nas. Więc to był taki bardzo trudny okres. Ale potem wyjechała moja mama. To tato też miał taki trudny moment w swoim życiu, bo w jakimś sensie na pewno brakowało mu kobiety. Ja wtedy byłam dziewczyną dorastającą, więc nie miałam o tym za bardzo pojęcia, ale mój tato te swoje smutki często topił w alkoholu i to nie było miłe. To było bardzo trudne dla mnie i dla mojej siostry. No, żyłyśmy z moją siostrą sobie po prostu same, w sensie takim, że chodziłyśmy sobie na obiady. Tato oczywiście dbał o nas, bo nie mogę powiedzieć, bo on nam gotował. Zapłacił nam obiady w szkole, zapłacił nam obiady w restauracji. Byłyśmy tak żarłoczne, ciągle chciałyśmy jeść. I nie mogę powiedzieć, że się nami nie opiekował, ale po prostu w naszym domu brakowało mamy. Czasami miałam takie myśli, że brakuje mi ciasta, żebym tak chciała, żeby ktoś przyszedł i mi upiekł ciasto. No i Pan Bóg wysłuchał tej modlitwy, bo to była taka modlitwa dziecka, że przysłał moją ciotkę. I ona przyjechała i upiekła nam ciasto, to była siostra moja.

mojego taty. No i dalej to była taka historia, że zaczęła się szkoła średnia, to mama wróciła, już była z nami w domu i to było dobre. Skończyłam tą szkołę, jednak skończyłam ją będąc w ciąży. To było tak straszne i tak traumatyczne przeżycie dla mnie. Ja nigdy nie myślałam o tym, że ciąża może być taka wstrząsająca dla kogokolwiek. Pamiętam, że nie byłam gotowa na to, że wiedziałam o tym, że nie jestem na to gotowa. To nie jest dobry okres na macierzyństwo, bo człowiek nie zdąży po prostu zażyć życia żadnego i od razu pakuje się, tak kolokwialnie mówiąc, w pieluchy. To było bardzo trudne dla mnie przeżycie powiedzieć o tym rodzicom. Po prostu oni tego nie zaakceptują, że ja byłam gotowa nawet na to, że oni mnie wyrzucą z domu. I rozumiem to, że to na pewno jest wstrząsająca wiadomość dla matki, dla ojca. 18-latka jest za młoda na to, żeby być matką. Myślałam o aborcji też. Miałam takie myśli, żeby właśnie dokonać aborcji, ale strach przed tym, że coś by poszło nie tak, a później cała rodzina by dowiedziała się o tym, że ja to zrobiłam, był dla mnie tak nie do pokonania. Ja po prostu bałam się tego, że jeśli to zrobię, do końca życia to będzie na mnie. Mój chłopak przychodził i mówił, że bardzo mnie kocha i że bez względu na to, jaką podejmę decyzję, czy taką, czy inną, on i tak chce być ze mną. Przemyślałam sobie to wszystko i pomyślałam o tym, że nie mogę tego zrobić. Po prostu będę z nim żyła, urodzę to dziecko. Moja mama była wstrząśnięta tą informacją. Jakoś chyba to wyczytała z mojego pamiętnika, czy jakoś się ona się dowiedziała o tym. No i była niezła awantura w domu.

bierzemy ślub. Ja byłam tak niedojrzałą osobą. Ja w ogóle nie planowałam ani dziecka, ani męża. Ja w ogóle nie planowałam małżeństwa. Ja tak naprawdę nie kochałam tego człowieka, z którym byłam. Ja po prostu z nim wpadłam. Ja myślałam o tym, że mój mąż i dziecko zniszczyli mi życie, bo ja tak naprawdę nigdzie się nie wyszalałam, że pragnęłam wolności. Ja pragnęłam po prostu się z tego małżeństwa wyrwać. I myślałam, ja naprawdę chcę znaleźć sobie męża innego, takiego męża, którego ja chcę, a nie takiego człowieka z przypadku. Zaczęłam chodzić na dyskoteki. Miałam koleżanki, które przychodziły, opowiadały mojemu mężowi, że idziemy razem, który mnie kochał i puszczał mnie na te wszystkie imprezy. A znajduję sobie kochanków. Ciągle ich zmieniam, bo ciągle szukam tego męża, tego prawdziwego męża, którego ja bym chciała mieć. Alkohol leje się strumieniami, imprezy. Znalazłam sobie pracę. Pracowałam w takich sklepach oryginalnych. Kolejny romans. Wdałam się z pewnym chłopakiem. On przychodził do tego sklepu. Myślałam o tym, że rodzice pozwolą mi mieszkać dalej w domu. Będę dostawała alimenty od męża, będę pracowała i będę mogła sobie ułożyć normalne życie. No, sprawy nie potoczyły się tak, jak sobie pomyślałam. Kiedy moi rodzice dowiedzieli się o tym, że ja mam kochanka, a mąż mnie praktycznie zostawił, bo wyszedł z domu pod moją nieobecność, zabrał wszystkie swoje rzeczy. Dla nich to było po prostu niepojęte. Oni chcieli, żebym ja wróciła do męża. Że po prostu ja muszę się pogodzić z mężem. Dla nich to był po prostu szok. Ale wtedy to cały czas myślałam, ja chcę po swojemu żyć. Tak jak ja chcę, a nie tak jak ktoś mi będzie mówił. W ogóle tak działałam jak na oślep. Wszystkie rzeczy robiłam tak pod wpływem impulsu. Kazali mi się natychmiast wyprowadzać z dzieckiem. Ja wzięłam jedną walizkę i musiałam wyjść z domu. Z jedną walizką wychodzę i z moim synem.

10-letnim. On w ten dzień ma 10 urodziny i dostaje od moich rodziców 50 zł. Wychodzimy na ulicę. Dzwonię do mojej przyjaciółki, która mieszka na innym osiedlu. I ona mówi do mnie: słuchaj, wsiadaj w autobus i przyjedź do mnie. Przez jakiś czas mieszkam u tej przyjaciółki, ale w międzyczasie chodzę do opieki społecznej. Opieka społeczna mówi mi, że nie ma miejsca dla samotnych matek. Pewnego dnia dowiaduję się, że jest miejsce za Tarnowskimi Górami, ale muszę sobie tam dojechać sama na własny koszt. Więc zawozi mnie tam kolega. To jest miejsce takie oddalone w lesie, żeby mężczyźni nie przyjeżdżali tam, nie robili różnych burt. Spotykam tam dziewczyny różnego kalibru. Człowiek, który mnie przyjmuje do tego domu, mówi do mnie: dziewczyno, co ty tu robisz? Ty masz średnie wykształcenie. W tamtych czasach średnie wykształcenie było czymś. Zbliżała się jesień i musiałam zabrać buty i zimowe rzeczy z domu. Przyjechaliśmy, ja poszłam do domu tego mojego kochanka. Mój syn tam nie chciał być. Poszedł do mojej mamy i moja mama zadzwoniła do mojego męża wtedy i mój syn po prostu poszedł z mężem. To był dla mnie taki cios. Powiedział mu, że kupi mu tam jakieś gry na PlayStation i dał mu rower. I po prostu mój syn poszedł za tym, a ja nie miałam nic, kiedy mieszkałam w tym domu samotnej matki. Tam dziewczyny nawet o 2 złote się kłóciły. Ja nie mogłam mojemu synowi niczego zapewnić. Zostałam sama, bez męża, bez dziecka, z kochankiem, nie mając gdzie mieszkać.

ta moja przyjaciółka na trochę wzięła mnie do siebie, a później taki dziadek, który mieszkał naprzeciwko niej, wziął mnie do siebie, do tego mieszkania. On mnie zameldował w swoim mieszkaniu. Dał mi kanapę w dużym pokoju i tak u niego mieszkałam przez jakiś czas. Spotykając się z tym swoim kochankiem, szukając sobie pracy, chciałam sobie na nowo życie ułożyć. Później rozwiodłam się z mężem. Nie miałam kontaktu z synem, bo przychodziłam tam do niego, ale były mąż robił wszystko, żebyśmy się nie kontaktowali. On i jego matka nastawiali dziecko przeciwko mnie, więc ja byłam spalona z każdej strony. Przez jakiś czas pracowałam jako barmanka w barze, a później znalazłam pracę na targowisku. Wyprowadziłam się od dziadka i zaszłam w ciążę, ponieważ mój kochanek bardzo chciał mieć dziecko ze mną. Zamieszkaliśmy w mieszkaniu, który kupił partner i pracujemy obydwoje na tym targu. To było naprawdę piękne przeżycie. To była ciąża, której pragnęłam. Urodziłam moją córkę. Ja bardzo ją kochałam. Jak urodziłam to dziecko, to miałam zupełnie inne wrażenia niż przy pierwszym dziecku. Ponieważ w tamtym momencie już miałam ponad 30 lat, ja byłam dojrzałą już osobą na to, żeby mieć swoje dziecko. Urodziłam moją córkę i mój partner po prostu przestaje mu się podobać. I on szuka sobie innych kobiet. I to było dla mnie kolejnym ciosem w moim życiu. Byłam załamana, ja nie rozumiałam tego. Ten człowiek tak mnie kochał. Oszalał z radości, że mamy dziecko, że on będzie się cieszył tak bardzo, jak zajdę w ciążę. Po 2-3 latach wszystko mija i po prostu z tej wielkiej miłości rodzi się wielka nienawiść i taki brak szacunku. Wyjeżdżał za granicę, przyjeżdżał z kochankami kolejnymi i dostałam wszystko, co zrobiłam swojemu pierwszemu mężowi. Tak jakbym dostała zapłatę za to, co zrobiłam tamtemu człowiekowi, to w tym związku dostałam zapłatę za to. Z nawiązką.

0: Była to pierwsza część reportażu Pierwszy raz w życiu zrobię coś jak należy. Do wysłuchania drugiej części zapraszamy Państwa w naszej kolejnej audycji za tydzień.
1: Była to audycja Fundacji Głos Ewangelii www.gospel.pl. Reklama.
2: Są chwile, które zasługują na wyjątkową oprawę. Kryształowy dworek w Zbychowie koło Wejherowa to miejsce stworzone z myślą o tych, dla których liczy się elegancja, atmosfera i dbałość o każdy szczegół. Wytworne wnętrza, wyśmienita kuchnia i profesjonalna obsługa tworzą idealną przestrzeń na wesele, uroczystość rodzinną lub spotkanie firmowe. Kryształowy dworek w Zbychowie. Twoje wyjątkowe chwile w wyjątkowym miejscu. A już teraz zarezerwuj miejsce na Andrzejki i niezapomnianego Sylwestra. Rezerwacje pod numerem telefonu 605-601-535 lub mailowo biuro@kryształowy-dworek.pl. Reklama.

0: Autopromocja. Radio Norda FM nie zwalnia tempa. Słupsk, słuchaj nas na 87,6 FM. Lęborg, włącz 98 FM i bądź na bieżąco z tym, co dzieje się w twojej okolicy. Lokalne informacje, dobra muzyka i głos twojego regionu. Teraz jeszcze bliżej ciebie. Norda FM, zawsze lokalnie, zawsze na czasie.
1: Autopromocja. Reklama. Nie trać roku, dołącz do grupy. Kaszubsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Wejherowie zaprasza na studia. Rekrutacja przedłużona do 31 października. Zarządzanie, administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne, pedagogika, a także studia magisterskie z nową specjalnością. Zarządzanie kapitałem ludzkim. Nasze atuty to praktyczny profil studiów, wykwalifikowana kadra, bogaty pakiet stypendiów, elastyczna organizacja studiów. Sprawdź www.kpsw.pl. Nie trać roku, dołącz do grupy. Kaszubsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Wejherowie zaprasza na studia. Rekrutacja przedłużona do 31 października www.kpsw.pl.
2: Reklama. Pójdź za mną. Oglądałem ostatnio zdjęcie zrobione przez artystę fotografika Kena Duncana. Jedna z fotografii przedstawia rybaka w łodzi na Jeziorze Galilejskim. To tam Jezus powołał swoich pierwszych uczniów: Piotra, Andrzeja, Jakuba, Jana. Dzisiaj rybak nosi dżinsy i ciepłą bluzę i używa łodzi z silnikiem. Mimo tych drugorzędnych zresztą różnic, scena z Ewangelii ożyła przed moimi oczami. Oto miejsce, w które Jezus wybrał się na poszukiwanie uczniów. Nie poszedł do świątyni ani do synagogi, tylko tam, gdzie pracowali ludzie. Tam chodził po wodzie. Tam pomógł rybakom, którzy mieli za sobą nieudany połów. Zwyczajne miejsce. Jak te miejsca, w których i my się obracamy. Nie jakieś szczególne. Zwyczajni ludzie. Przeciętne okoliczności i nieprzeciętny Jezus. Jezus, który mówi do nich: pójdź za mną. Ciekawe jest to, że On wciąż to mówi do zwykłych ludzi, w zwyczajnych miejscach. Przyjdź i naśladuj mnie.

0: Henryk Dedo, Kropla Wieczności.
1: Specjalna narada u premiera po ostatnich atakach w szkołach. Potem prezydent USA chwalący Putina i ganiący Zełenskiego. Powiemy też o okrągłych urodzinach pewnej trasy szybkiego ruchu. Marcin Krzemiński. W Kancelarii Prezesa Rady Ministrów ruszyła kilka minut temu specjalna odprawa z udziałem ministrów i służb z inicjatywy premiera Donalda Tuska. Spotkanie zostało zwołane w związku z aktami przemocy w ostatnich dniach w szkołach na Mazowszu i falą dezinformacji. A wczoraj, przypomnę, miał też miejsce atak w szkole dla dorosłych na warszawskiej Pradze Południe. 21-latka zaatakowała ostrym narzędziem trzy kobiety.
2: Osoby poszkodowane to jest jedna osoba, 17-letnia kobieta, która została odwieziona do szpitala z ranami ciętymi przed ramienia w stanie niezagrażającym życiu.
1: Mówi rzecznik stołecznej policji Jacek Wiśniewski. Napastniczka obezwładnił pracownik placówki. Nie wiadomo, jakie były jej motywy, ale służby nie łączą tego ataku z tymi, których dopuszczali się w ostatnich dniach nastoletni uczniowie. Donald Trump chwali Władimira Putina i krytykuje Władimira Zełenskiego. Prezydent USA powiedział, że podczas ostatniej rozmowy telefonicznej z przywódcą Rosji usłyszał od niego, że chciałby zakończyć wojnę w Ukrainie. Prezydent Putin bardzo chciałby, żeby doszło do rozwiązania konfliktu. Poza tym uwalnia dużo paliwa dla świata. To coś dobrego i to po bardzo niskiej cenie. Trump powtórzył, że w Ukrainie powinny się odbyć wybory prezydenta. Ocenił też, że gdyby Zełenski wcześniej zgodził się na porozumienie, byłoby ono dużo lepsze. Oskarżył też Ukrainę, że atakując rafinerię w Rosji, chce przysparzać problemów światu. Od poniedziałku do piątku w województwie mazowieckim odbywać się będą ćwiczenia pod kryptonimem Syrena 26. Uruchamiane będą syreny alarmowe, będą przez minutę emitowały ciągły dźwięk. Ma to służyć sprawdzeniu funkcjonowania systemu alarmowania i ostrzegania ludności. Urzędnicy apelują o zachowanie spokoju. Na koniec jeszcze polskie drogi i ich historia. Pół wieku temu, 11 października 1976 roku, otwarto Gierkówkę, czyli trasę szybkiego ruchu Warszawa-Katowice. Miała być częścią większego autostradowego planu, no ale ostatecznie na sieć bezkolizyjnych dróg przyszło nam poczekać wiele lat. Więcej słońca niż wczoraj, ale będzie też przelotnie padał deszcz. Najbardziej intensywnie na południowym wschodzie. Na termometrach na ogół od 12 do 15 stopni.
3: Słuchajcie, radia Norda FM.

Oczywista oczywistość. Żaden ze mnie geniusz, ale raz na jakiś czas coś oczywistego uderza mnie prosto w twarz. Niedawno napisałem rozważanie Moc modlitwy. Gdy szukałem informacji na ten temat, zacząłem przyglądać się modlitwie w Biblii. Chciałem zobaczyć, co Boże Słowo mówi o modlitwie. Przeczytałem zapis pierwszej modlitwy w rozdziale 20 Księgi Rodzaju, drugiej modlitwy w rozdziale 24.

0: 4 tej samej księgi, 3 w rozdziale 25. Wiesz, co zauważyłem za każdym razem? Modlitwy zwykłych ludzi, takich jak ty i ja, za każdym razem przynosiły potężny rezultat. Im więcej czytałem, tym więcej znajdowałem dokładnie takich samych historii. Właściwie schemat był tak oczywisty, tak uderzający, że doszedłem do takiego wniosku. Modlitwa, która przynosi potężne skutki, jest czymś normalnym w Bożych oczach. Zacząłem się więc zastanawiać, dlaczego tak wielu spośród wierzących ma taki nieśmiały, podszyty poczuciem winy stosunek do modlitwy. Dlaczego? Pozwól, że powtórzę. Modlitwa, która przynosi potężne skutki, jest czymś normalnym w Bożych oczach. Tak po prostu jest.
1: Henryk Dedo, Kropla Wieczności.

0: Wysoki sąd. Świat nie znosi hipokrytów. Ty, ja też ich nie znosimy. Tak przypuszczam. Przynajmniej dopóki to są jacyś oni, ale nie my. Czy zdarzyło ci się zatrąbić na kogoś, kto nie włączył kierunkowskazu albo zjechał znienacka na inny pas? A potem, nie wiedzieć kiedy, sam robisz to samo. Znasz to uczucie? Ja znam. Jestem hipokrytą. Jezus ujął to następująco. Nie sądźcie, abyście nie byli sądzeni. Bo takim sądem, jakim sądzicie, i was osądzą. I taką miarą, jaką wy mierzycie, wam odmierzą. Czemu widzisz drzazgę wokół swego brata, a belki we własnym oku nie dostrzegasz? Obłudniku, wyrzuć najpierw belkę ze swego oka, a wtedy przejrzysz, ażeby usunąć drzazgę z oka twego brata. Miał rację, jak zwykle. Stwierdziłem, że gdy czynię się sędzią innych, chodzę wiecznie niezadowolony. Zżera mnie to. A poza tym, świat nie lubi hipokrytów. Postanowiłem więc. Podjąłem decyzję. Dość. Więcej nie będę niczyim sędzią.
1: Henryk Dedo, Kropla Wieczności.
2: Reklama. Kto da złotówkę po raz pierwszy, po raz drugi? Montaż drzwi sprzedany.
3: W salonach Belpol teraz wybrane drzwi wewnętrzne DRE z montażem za złotówkę. Sprawdź kolekcję drzwi DRE objęte ofertą i wybierz model dopasowany do twojego wnętrza z pomocą doradców w salonie Belpol. Szczegóły w szczególnych warunkach sprzedaży w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o. Usługi montażu wraz z zakupem wybranych drzwi wewnętrznych wybranych producentów. 115 sklepów na www.belmyślnikpol.pl.
4: Zaprasza Belpol. Wejherowo, Lęborg i Gdynia.
5: Są takie decyzje, które zmieniają codzienność. Wybierz swój dom na zamkniętym osiedlu Aleja Brzozowa w Bojanie. Blisko natury i tylko 8 km od Trójmiasta. Przestrzeń dla całej rodziny, własny ogród, garaż i około 130 metrów kwadratowych komfortu. Co ważne, nie musisz czekać na budowę. Pozostały już tylko 4 ostatnie budynki gotowe do odbioru. Semar Developer. Aleja Brzozowa w Bojanie. Zadzwoń 794 03 03 03.
2: Reklama.

0: Czy Jezus tylko żartował? Szczerze mówiąc, przez dużą część mojego chrześcijańskiego życia, przynajmniej przez kilka pierwszych lat, miałem bardzo niskie mniemanie o modlitwie. Zawsze byłem na to zbyt zajęty, goniąc za tym, co należało zrobić. Właściwie, co by modlitwa w ogóle zmieniła? Wiedziałem, że nie miałem prawdziwej mocy w życiu, ale to tylko znaczyło, że muszę nad tym ciężej popracować, prawda? Aż pewnego dnia przeczytałem proste stwierdzenie Jezusa. Wszystko, o cokolwiek byście prosili w modlitwie z wiarą, otrzymacie. Porównałem to z moim życiem modlitewnym i cóż, różnica była ogromna, wielka przepaść. Są tylko dwie opcje. Albo Jezus żartował, albo, no właśnie... Nie jestem najmądrzejszym człowiekiem, jaki chodzi po tej ziemi, ale nawet ja wiedziałem, że coś tu się nie zgadzało. Wszystko, o cokolwiek byście prosili w modlitwie z wiarą, otrzymacie. Ewangelia Mateusza, 21 rozdział, werset 22. Wszystko, o cokolwiek byście prosili w modlitwie z wiarą, otrzymacie.
1: Henryk Dedo, Kropla Wieczności. Reklama.
2: Uwaga, Trójmiasto. Masz złom stalowy lub kolorowy? Jedź do RedMed. Wiązka samochodowa nawet 22 zł za kilogram. Kabel miedziany minimum 38%, aż 15 zł za kilogram. RedMed, ulica Drogowców 1, Reda. Najlepsze ceny w Trójmieście. Sprawdź na redmed.com.pl.
3: Reklama.

0: Rozprawa z lękiem. Wszyscy przeżywamy chwilę, gdy ogarnia nas lęk. Gdy wisi nad nami widmo nieuchronnej katastrofy. Nie jestem z natury lękliwy, ale i mnie to dopada od czasu do czasu. Wszystkich nas, gdybyśmy zdobyli się na szczerość. Próbujemy uporać się z tym sami, ale to na nic, to nie działa. I jak zwykle otoczenie nas nie rozumie. Co więc robić z takim strachem? Czy mamy pozwolić, aby zżerał nas kawałek po kawałku? Nie chcę, by to zabrzmiało ckliwie albo banalnie, ale nauczyłem się przynosić moje obawy Jezusowi. To aż tak proste. To nie żaden wykręt ani religijna proteza. Jezus powiedział: nie lękajcie się. Nie troszczcie się o nic. Jakim cudem moglibyśmy tak żyć? Dlatego, że jak powiedział Jezus, wie wasz Ojciec Niebieski, że tego wszystkiego potrzebujecie. Brzmiałoby to ckliwie, gdyby nie było prawdą. A przecież za każdym razem, gdy składam przed Nim moje troski, moje obawy, On napełnia mnie w zamian swoim pokojem. Henryk Dedo, Kropla Wieczności.
1: Autopromocja. Twoja reklama to więcej niż komunikat. To decyzja. Komu dajesz swoje pieniądze? Algorytmom zza oceanu? Czy pasjonatom, którzy prowadzą lokalne radio i znają swoich klientów z imienia?
2: Lokalne radio to coś więcej. To pomoc w czasie powodzi. To mikrofon dla tych, którzy nie mają głosu. To miejsce, gdzie twoja firma naprawdę znaczy coś więcej.
3: Reklamując się u nas, nie tylko promujesz swoją firmę. Budujesz bezpieczniejszą, silniejszą i bardziej zjednoczoną lokalną wspólnotę.
4: Autopromocja. Reklama. Filmowy październik w kinie Helios. Odkryj film Digger, zaskakującą czarną komedię w gwiazdorskiej obsadzie. Zobacz czas, który nie nadszedł i przenieś się do świata, w którym starość jest tematem tabu. Przeżyj wielką przygodę w animacji Baranek Shaun i Kudłata Bestia. Pamiętaj, wcześniej kupujesz, więcej zyskujesz. Kup bilet na helios.pl.
5: Są chwile, które zasługują na wyjątkową oprawę. Kryształowy dworek w Zbychowie koło Wejherowa to miejsce stworzone z myślą o tych, dla których liczy się elegancja, atmosfera i dbałość o każdy szczegół. Wytworne wnętrza, wyśmienita kuchnia i profesjonalna obsługa tworzą idealną przestrzeń na wesele, uroczystość rodzinną lub spotkanie firmowe. Kryształowy dworek w Zbychowie. Twoje wyjątkowe chwile w wyjątkowym miejscu. A już teraz zarezerwuj miejsce na Andrzejki i niezapomnianego Sylwestra. Rezerwacje pod numerem telefonu 605-601-535 lub mailowo biuro@kryształowy-dworek.pl.
4: Reklama.
6: Marcin Krzemiński. Po ostatnich atakach w szkołach premier nie ma wątpliwości, to były działania spontaniczne,
7: wynikające głównie z aktywności sieci.

0: odnotowujemy oczywiście wzrost fascynacji przemocą. To nie jest grupa zorganizowana, mówimy o pewnej liczbie młodych ludzi, którzy są aktywni w internecie, aktywni jeśli chodzi o poszukiwanie treści nazistowskich.
1: Mówił Donald Tusk na porannej odprawie służb w kancelarii premiera. Jak przekazał minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński, w ciągu ostatnich 3 dni skontrolowano 65 tysięcy placówek oświatowych. Zatrzymano też 117 osób.
2: W każdym tego typu przypadku prowadzone są czynności, ewentualnie sprawy kierowane są do prokuratury bądź do sądów rodzinnych. Te zatrzymane osoby to głównie osoby w wieku 13-19 lat, choć także zdarzały się osoby młodsze.
1: Kontrole trwają. Dziś okolice szkół i uczelni patrolować będzie nawet 10 tysięcy funkcjonariuszy. Jutro 20 tysięcy. Tragedia w Wielkopolsce. Młody kierowca potrącił autem 2 pochodzące z Ukrainy rowerzystki jadące poboczem drogi w Ziemińcu w powiecie grodziskim. W wyniku obrażeń zmarła 20-latka, druga z kobiet 27-latka w ciężkim stanie trafiła do szpitala. 20-letni kierowca był trzeźwy, została mu pobrana krew. Do dalszych badań sprawą zajmuje się policja pod nadzorem prokuratora. 3 godziny temu ruszyła druga tura przedterminowych wyborów prezydenta Krakowa. Mierzą się w niej Łukasz Gibała i Monika Piątkowska. Wyborcy do godziny 21 będą głosowali w 454 obwodach na terenie miasta. Historyczne odkrycie na budynku w Warszawie. Robotnicy, skuwając tynk przy ulicy Puławskiej 48, odkryli znak Polski walczącej z czasów II wojny światowej. No, o znalezisku został poinformowany już konserwator zabytków. Kotwica zostanie wyeksponowana na ścianie budynku i stosownie zabezpieczona. Maksymalnie 13 stopni w Wielkopolsce, 14 w Trójmieście, na Mazowszu i na Lubelszczyźnie, 15 na Mazowszu. Dużo słońca, ale będzie też padał deszcz, a na zachodzie i Pomorzu możliwe również burze.

0: Reklama.
1: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Aesthetic to specjalistyczna klinika medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej realizująca cały zakres zabiegów w tym zakresie. Posiadamy gabinety przygotowane do zabiegów typowo medycznych. Wszystkie zabiegi medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej wykonywane są tylko i wyłącznie przez lekarzy z długoletnim doświadczeniem. W chwili obecnej proponujemy Państwu również zabiegi blefaroplastyki, korekty plastycznej powiek. Informacje o szczegółowym zakresie zabiegów medycyny estetycznej znajdują się na stronie www.verdeklinik.pl. Teraz kolejne nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Verde Clinic Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do 15.00. Serdecznie zapraszamy do skorzystania z zabiegów blefaroplastycznych korekty plastycznej powiek. Verde Clinic. Zapraszamy na konsultacje i zabiegi.
2: Kto da złotówkę po raz pierwszy, po raz drugi? Montaż drzwi sprzedany!
3: W salonach Belpol teraz wybrane drzwi wewnętrzne DRE z montażem za złotówkę. Sprawdź kolekcję drzwi DRE objęte ofertą i wybierz model dopasowany do Twojego wnętrza z pomocą doradców w salonie Belpol. Szczegóły w szczególnych warunkach sprzedaży w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o. Usługi montażu wraz z zakupem wybranych drzwi wewnętrznych wybranych producentów. 115 sklepów na www.belmyślnikpol.pl.
4: Zaprasza Belpol. Wejherowo, Lemborg i Gdynia.
0: Reklama.

0: Reklama.
1: Są takie decyzje, które zmieniają codzienność. Wybierz swój dom na zamkniętym osiedlu Aleja Brzozowa w Bojanie, blisko natury i tylko 8 km od Trójmiasta. Przestrzeń dla całej rodziny, własny ogród, garaż i około 130 metrów kwadratowych komfortu. Co ważne, nie musisz czekać na budowę. Pozostały już tylko 4 ostatnie budynki gotowe do odbioru. Semar Developer, Aleja Brzozowa w Bojanie. Zadzwoń 794 03 03 03.
0: Reklama.

0: Autopromocja.
1: Jeśli chcecie być na bieżąco z tym, co dzieje się na Pomorzu, zajrzyjcie na portal nadmorski24.pl. Najnowsze informacje z regionu, serwisy tematyczne, a także kalendarium wydarzeń kulturalnych i rozrywkowych. Nasze kamery cieszą się ogromną popularnością w całej Polsce. Kilkadziesiąt urządzeń pozwala na podgląd plaż, miejscowości turystycznych oraz ważnych skrzyżowań w regionie. Portal rozwija się z myślą o mieszkańcach i turystach z całego regionu. Od Helu, przez powiat pucki i wejherowski, aż po krańce Trójmiasta. Nadmorski24.pl. Znajdziecie nas również w mediach społecznościowych.

0: Radia Norda FM.
1: Służby nie potwierdzają, by za falą przemocy w szkołach stał obcy wywiad. Hubert Hurkacz w 1/8 finału turnieju w Szanghaju. Będzie też o podróżach mieszkańców Unii Europejskiej. Marcin Krzemiński. Służby nie potwierdzają, by za falą przemocy w szkołach stał obcy wywiad. Analiza zdarzeń z ostatniego tygodnia nie wykazała inspiracji ze strony państwowego aktora. Tak mówiła podczas odprawy u premiera wiceszefowa ABW pułkownik Małgorzata Żochowska. Zastrzegła jednak, że nie można wykluczyć wykorzystania napięcia społecznego do innych celów.
2: Nie można wykluczyć, że takie narastające napięcie społeczne i eskalacja społeczna, którą sami podgrzewamy, podgrzewały grupy nasze i młodzieżowe, rodzicielskie, może spowodować, że będzie to wykorzystane do innych celów, do destabilizacji państwa. Więc apelujemy o to, żeby był po prostu spokój i w tych tematach.
1: Premier zapowiedział utrzymanie dalszych kontroli i wzmożonych policyjnych patroli w szkołach w kolejnych dniach. Jutro w Sądzie Okręgowym w Kaliszu ma rozpocząć się ponowny proces policjanta Sławomira L., który w 2019 roku śmiertelnie postrzelił w Koninie 21-letniego Adama C. Poprzedni wyrok uchylił sąd apelacyjny.

0: w Łodzi. Hubert Hurkacz awansował do 1/8 finału turnieju w Szanghaju. Po zaciętej walce pokonał Chińczyka Idzu 6-2, 3-6, 6-3. Kolejnym rywalem Hurkacza będzie albo rozstawiony z numerem 7 Amerykanin Frances Tiafoe, albo Hiszpan Alejandro Davidowicz Fokina. Przypomnę, że Hurkacz turniej w Szanghaju wygrał w 2023 roku. Piłkarze Ekstraklasy wrócili na boiska po 3-tygodniowej przerwie związanej z meczami reprezentacji. Niemniej mistrz Lech oraz wicemistrz i lider Górnik nie straciły formy. W meczach 10. kolejki poznański zespół wygrał we Wrocławiu ze Śląskiem 4-1, na Zabrzanie pokonali w Białymstoku Jagiellonię 3-1. Na koniec jeszcze podróże małe i duże. Mieszkańcy Unii Europejskiej wydali w ubiegłym roku więcej na podróże zagraniczne niż krajowe, mimo że znacznie częściej wybierali wyjazdy we własnych państwach. Wynika z danych Eurostatu. Na wyjazdy zagraniczne przeznaczyli blisko 379,5 miliarda euro, a na krajowe nieco ponad 266 miliardów euro. Zachmurzenie duże, większe przejaśnienia, ale i też przelotny opad deszczu, a na zachodzie i Pomorzu może zagrzmieć. Na termometrach 13 stopni w Wielkopolsce, 14 w Trójmieście, na Śląsku i na Lubelszczyźnie, 15 na Mazowszu.
1: Słuchajcie, radia Norda FM.

0: Reklama.
1: Uwaga, Trójmiasto. Masz złom stalowy lub kolorowy? Jedź do RedMed. Wiązka samochodowa nawet 22 zł za kilogram. Kabel miedziany minimum 38%, aż 15 zł za kilogram. RedMed. Ulica Drogowców 1. Reda. Najlepsze ceny w Trójmieście. Sprawdź na redmed.com.pl.
2: Nie trać roku, dołącz do grupy. Kaszubsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Wejherowie zaprasza na studia. Rekrutacja przedłużona do 31 października. Zarządzanie, administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne, pedagogika, a także studia magisterskie z nową specjalnością. Zarządzanie kapitałem ludzkim. Nasze atuty to praktyczny profil studiów, wykwalifikowana kadra, bogaty pakiet stypendiów, elastyczna organizacja studiów. Sprawdź www.kpsw.pl. Nie trać roku, dołącz do grupy. Kaszubsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Wejherowie zaprasza na studia. Rekrutacja przedłużona do 31 października www.kpsw.pl.
3: Są takie decyzje, które zmieniają codzienność. Wybierz swój dom na zamkniętym osiedlu Aleja Brzozowa w Bojanie, blisko natury i tylko 8 km od Trójmiasta. Przestrzeń dla całej rodziny, własny ogród, garaż i około 130 metrów kwadratowych komfortu. Co ważne, nie musisz czekać na budowę. Pozostały już tylko 4 ostatnie budynki gotowe do odbioru. Semar Developer, Aleja Brzozowa w Bojanie. Zadzwoń 794-03-03-03.
4: Są chwile, które zasługują na wyjątkową oprawę. Kryształowy dworek w Zbychowie koło Wejherowa to miejsce stworzone z myślą o tych, dla których liczy się elegancja, atmosfera i dbałość o każdy szczegół. Wytworne wnętrza, wyśmienita kuchnia i profesjonalna obsługa tworzą idealną przestrzeń na wesele, uroczystość rodzinną lub spotkanie firmowe. Kryształowy dworek w Zbychowie. Twoje wyjątkowe chwile w wyjątkowym miejscu. A już teraz zarezerwuj miejsce na Andrzejki i niezapomnianego Sylwestra. Rezerwacje pod numerem telefonu 605-601-535 lub mailowo biuro@krysztalowy-dworek.pl.
0: Reklama.

0: Reklama.
1: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Dental to specjalistyczna klinika stomatologii, stomatologii estetycznej, chirurgii stomatologicznej i fizjoterapii stomatologicznej. Dysponujemy ponad 30-osobowym zespołem medycznym realizującym całe spektrum usług stomatologicznych. Posiadamy kilkanaście gabinetów dentystycznych, laboratorium protetyczne oraz oddzielne gabinety do diagnostyki RTG i chirurgii stomatologicznej. Szczegółowy zakres usług stomatologicznych dostępny jest na naszej stronie www.verdeclinic.pl. Teraz kolejne, nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Zapraszamy również do skorzystania z zabiegów fizjoterapii stomatologicznej, czyli fizjoterapii stawów skroniowo-żuchwowych. Verde Clinic Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek, zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do godziny 15.00. Serdecznie zapraszamy.
0: Reklama.

0: Radia Norda FM. Autopromocja.
1: Radio Norda FM nie zwalnia tempa. Słupsk? Słuchaj nas na 87,6 FM. Lęborg? Włącz 98 FM i bądź na bieżąco z tym, co dzieje się w Twojej okolicy. Lokalne informacje, dobra muzyka i głos Twojego regionu. Teraz jeszcze bliżej Ciebie. Norda FM, zawsze lokalnie, zawsze na czasie.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Kto da złotówkę po raz pierwszy, po raz drugi? Montaż drzwi sprzedany!
3: W salonach Belpol teraz wybrane drzwi wewnętrzne DRE z montażem za złotówkę. Sprawdź kolekcję drzwi DRE objęte ofertą i wybierz model dopasowany do Twojego wnętrza z pomocą doradców w salonie Belpol. Szczegóły w szczególnych warunkach sprzedaży w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o. Usługi montażu wraz z zakupem wybranych drzwi wewnętrznych wybranych producentów. 115 sklepów na www.belmyślnikpol.pl.
4: Zaprasza Belpol. Wejherowo, Lęborg i Gdynia.
5: Zapraszamy na filmowe poranki w kinach Helios.
6: To super bajki i fantastyczna zabawa dla najmłodszych kinomanów.
5: Weź udział w konkursach, zgarnij nagrody i baw się razem z nami.
6: Zapraszamy w co drugą niedzielę o 10:30.
5: Do zobaczenia w kinie Helios.
0: Reklama.
7: Groźby zamachu na premiera i ministra obrony. Trwa ważne spotkanie. Prokuratura chce aresztu dla nastolatka. Nagrał film z nożem. Spokojna jak dotąd dogrywka wyborcza w Krakowie. Marcin Krzemiński. Policja otrzymała zgłoszenie o planowanym zamachu na szefa rządu i wicepremiera, dlatego w Centrum Antyterrorystycznym Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego odbywa się narada służb, informuje rzeczniczka MSWiA Karolina Gałecka. Jak dodaje, policjanci zgłoszenie w tej sprawie otrzymali na piśmie.
8: Związane z możliwym zamachem na premiera Donalda Tuska, ale także na wicepremiera, ministra obrony narodowej Władysława Kosiniaka-Kamysza, minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński, ale także minister koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak polecili podjęcie działań służbom w tej sprawie.
7: W naradzie biorą udział m.in. przedstawiciele Służby Ochrony Państwa, ABW i Policji. Teraz Podlasie i prokuratura, która wystąpiła o areszt dla 17-latka, któremu postawiono zarzuty w związku z filmikiem, na którym widać go z nożem. Chłopak to uczeń zespołu szkół w Wysokim Mazowieckim. Za fałszywe zawiadomienie o zagrożeniu może grozić do 8 lat więzienia. W wyniku działań po atakach w szkołach na Mazowszu policja skontrolowała 65 tysięcy placówek oświatowych i zatrzymała ponad 100 osób. Przypomnę, że dziś w kancelarii premiera odbyła się rano specjalna odprawa z udziałem ministrów i służb. Spokojnie jak dotąd przebiega druga tura przedterminowych wyborów prezydenta Krakowa. Nie było jak na razie żadnych zdarzeń mogących mieć wpływ na przebieg głosowania. Niemniej wczoraj policja wystawiła 500

0: złotowy mandat kobiecie, która przeszkadzała i zachowywała się głośno podczas liczenia kart do głosowania w jednej z komisji. Kobieta mandatu nie przyjęła, więc sprawa trafi do sądu. Na koniec jeszcze o maksymalnych cenach paliw. Zgodnie z obwieszczeniem ministra energii, dziś i jutro litr benzyny 95 nie może kosztować więcej niż 6 zł 97 groszy. Z kolei maksymalna cena oleju napędowego to 8 zł i 6 groszy. Na ogół od 11 do 15 stopni. Dużo słońca, ale są też chmury i miejscami może padać deszcz, a na zachodzie i Pomorzu możliwe również burze, w tym lokalnie opady krupy śnieżnej.
1: Norda.

0: Reklama.
1: Są takie decyzje, które zmieniają codzienność. Wybierz swój dom na zamkniętym osiedlu Aleja Brzozowa w Bojanie. Blisko natury i tylko 8 km od Trójmiasta. Przestrzeń dla całej rodziny, własny ogród, garaż i około 130 m2 komfortu. Co ważne, nie musisz czekać na budowę. Pozostały już tylko 4 ostatnie budynki gotowe do odbioru. Semar Developer. Aleja Brzozowa w Bojanie. Zadzwoń 794 03 03 03. Są chwile, które zasługują na wyjątkową oprawę. Kryształowy dworek w Zbychowie koło Wejherowa to miejsce stworzone z myślą o tych, dla których liczy się elegancja, atmosfera i dbałość o każdy szczegół. Wytworne wnętrza, wyśmienita kuchnia i profesjonalna obsługa tworzą idealną przestrzeń na wesele, uroczystość rodzinną lub spotkanie firmowe. Kryształowy dworek w Zbychowie. Twoje wyjątkowe chwile w wyjątkowym miejscu. A już teraz zarezerwuj miejsce na Andrzejki i niezapomnianego Sylwestra. Rezerwacje pod numerem telefonu 605-601-535 lub mailowo biuro@kryształowy-dworek.pl.
0: Reklama.
2: Rozmowy z Łukaszem. Audycja z dobrą muzyką i dobrym słowem.

0: Ewangelia Łukasza, rozdział 1, wersety od 5 do 12.
1: Za czasów Heroda, króla Judei, żył pewien kapłan Zachariasz z grupy kapłana Abiasza. Żona jego Elżbieta pochodziła z rodu Aarona. Oboje byli pobożni i skrupulatnie wypełniali wszystkie przepisy i przykazania Boże. Dożyli późnego wieku, ale nie mieli dzieci z powodu bezpłodności Elżbiety. Pewnego dnia Zachariasz pełnił kapłańską służbę Bożą według ustalonej kolejności. Zgodnie ze zwyczajem panującym wśród kapłanów został wyznaczony przez losowanie do złożenia w świątyni pańskiej ofiary z kadzidła. Podczas składania tej ofiary tłumy wiernych modliły się na dziedzińcu. Nagle ukazał mu się anioł Pana stojący po prawej stronie ołtarza kadzidlanego. Na jego widok Zachariasz zmieszał się i przeraził.

To były ciężkie czasy dla narodu izraelskiego. Od ponad 400 lat ludzie nie słyszeli żadnego słowa prorockiego wypowiedzianego przez Boga. Duchowi przywódcy tego narodu byli pogrążeni w doglądaniu tradycji i nierzadko byli skorumpowani. Król tego narodu, Herod Wielki, był tyranem. Miał 9 żon, jedną z nich uśmiercił bez żadnego powodu. Jednak niezależnie od tego, jak źle się dzieje w danym momencie historii, Bóg zawsze ma ludzi, którzy mu są oddani i posłuszni. Zachariasz i Elżbieta byli ludźmi, o których można było powiedzieć, że oboje byli pobożni i skrupulatnie wypełniali wszystkie przepisy i przykazania Boże. Szczęśliwe są te chrześcijańskie rodziny, w których zarówno o żonie, jak i o mężu można powiedzieć, że są pobożni, sprawiedliwi, że żyją w sposób, który pozwala im na zachowanie czystego sumienia wobec Boga i ludzi. Pomimo tego, że byli tak dobrymi ludźmi, w ich życiu było potężne doświadczenie. Dożyli późnego wieku, ale nie mieli dzieci. Dzisiaj trudno jest nam zrozumieć tragizm tej sytuacji. We współczesnym świecie są małżeństwa, które nie chcą mieć dzieci. W czasach Starego Testamentu bezpłodność była niewyobrażalnie złą, była rzeczą hańbiącą. Historia Elżbiety uczy nas, że okazywana nam łaska Boża niekoniecznie oznacza uwolnienie naszego życia od wszelkich kłopotów i problemów. Byli to pobożni, nienagannie postępujący ludzie, a jednak coś bardzo bolesnego było obecne w ich życiu. Warto o tym pamiętać.

Nie dziwmy się, że pomimo naszego oddania Bogu, Jego woli, w naszym życiu będą trudne sytuacje, które będą nas boleśnie dotykały. Wierzmy w to, że ręka tego, który nas kocha, doskonale kontroluje, że tak powiem, ilość tego doświadczenia, którym jest obciążone nasze życie. Bóg postępuje z nami jak doświadczony stroiciel. On wie, w jaki sposób i na ile może napiąć strunę naszego życia. Jednego możemy być pewni. On tej struny nie zerwie. Ale bez takiego napięcia naszego życia przez trudne okoliczności nie wydobędzie z nas właściwego dźwięku, nie zagra swojej melodii. Te trudne sytuacje zbliżają nas do Chrystusa, Pisma, modlitwy, a to są bardzo pozytywne rzeczy. Bóg wybrał anioła, aby przyniósł Zachariaszowi tę niezwykłą wiadomość. Ostatnio notujemy wzrastające zainteresowanie tymi niezwykłymi bytami. Nawet Hollywood produkuje o nich filmy. Ten temat dobrze się sprzedaje. Biblia dużo mówi o aniołach, ale nigdy nie działały tak intensywnie, jak miało to miejsce w czasie ziemskiej służby Jezusa. Były ku temu różne powody, chociażby troska o bezpieczeństwo Bożego Syna. Chciałbym zwrócić naszą uwagę na to, że my

Mesjasz nie był aniołem. On był ich Panem. Aniołowie ogłosili Jego przybycie i narodzenie. Aniołowie wyrażali radość z narodzenia Jezusa, przez to stało się dla nas oczywiste, że ten, który przyszedł, by umrzeć za grzeszników, nie był aniołem, był kimś nieskończenie większym. On był Królem Królów i Panem Panów.

Warto pamiętać, że aniołowie zawsze wykazywali głębokie zainteresowanie życiem i zbawieniem, jakie Chrystus przyniósł zgubionemu człowiekowi. Zastępy aniołów śpiewały, gdy Syn Boga przybył na ziemię, aby przywrócić pokój pomiędzy Bogiem i człowiekiem. One radują się, gdy grzeszny człowiek pokutuje, wraca do swojego Boga, gdy staje się dzieckiem Boga. Aniołowie niosą pomoc tym, których dosięga Ewangelia. Jest sporo rzeczy, których możemy się od nich nauczyć. Warto myśleć w sposób, jaki one myślą i cieszyć się z tego, z czego one się cieszą. To odpowiednio nastroi nas do atmosfery i klimatu nieba. Ewangelista Marek powiada, że ci, co powstaną z martwych, będą w niebie żyli jak aniołowie. Pojawienie się anioła sprawiło, że Zachariasz zmieszał się i przeraził. Reakcja tego człowieka była bardzo podobna do reakcji innych ludzi, którzy mieli podobne przeżycie. Mojżesz w pobliżu płonącego krzewu, Daniel nad rzeką, Jan na wyspie Patmos, wszyscy podobnie jak Zachariasz przy spotkaniu anioła odczuwali strach, byli przerażeni. Człowiek przy zetknięciu się z odmienną rzeczywistością zawsze tak reaguje. Od razu pojawia się w nas świadomość naszej słabości, winy, zepsucia i od razu wiemy, że nie pasujemy do rzeczywistości, w której przebywa Bóg. Jeśli aniołowie na nas tak oddziaływują, to jaka będzie nasza reakcja na spotkanie Pana aniołów? Dziękujmy Bogu za to, że dał nam mediatora, który stanął między nami a Bogiem. Dziękujmy za Jezusa Chrystusa. To dzięki Niemu możemy przychodzić do Boga Ojca bez lęku. To dzięki Jezusowi nie musimy bać się dnia nadchodzącego sądu.

0: Reklama. Nie trać roku, dołącz do grupy. Kaszubsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Wejherowie zaprasza na studia. Rekrutacja przedłużona do 31 października. Zarządzanie, administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne, pedagogika, a także studia magisterskie z nową specjalnością. Zarządzanie kapitałem ludzkim. Nasze atuty to praktyczny profil studiów, wykwalifikowana kadra, bogaty pakiet stypendiów, elastyczna organizacja studiów. Sprawdź www.kpsw.pl. Nie trać roku, dołącz do grupy. Kaszubsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Wejherowie zaprasza na studia. Rekrutacja przedłużona do 31 października. Www.kpsw.pl.
1: Reklama.

0: Reklama.
1: Są takie decyzje, które zmieniają codzienność. Wybierz swój dom na zamkniętym osiedlu Aleja Brzozowa w Bojanie. Blisko natury i tylko 8 km od Trójmiasta. Przestrzeń dla całej rodziny, własny ogród, garaż i około 130 metrów kwadratowych komfortu. Co ważne, nie musisz czekać na budowę. Pozostały już tylko 4 ostatnie budynki gotowe do odbioru. Semar Developer. Aleja Brzozowa w Bojanie. Zadzwoń 794 03 03 03.
0: Reklama.
2: Pilne rozmowy po informacji o planowanym zamachu na premiera i ministra obrony, potem papież o wykrytym u niego guzku w płucu. Wrócimy też do tragicznego wypadku, w którym zginęła rowerzystka. Marcin Krzemiński. Na początek wracamy do pilnego spotkania spec-służb w sprawie informacji o planowanym zamachu na premiera i ministra obrony narodowej. Narada odbywa się w Centrum Antyterrorystycznym Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Zwołano ją pilnie na polecenie ministra spraw wewnętrznych i ministra koordynatora służb specjalnych. Z nieoficjalnych doniesień wynika, że choć groźby wobec członków rządu pojawiają się co jakiś czas, to ta ostatnia przekazana pisemnie szczególnie zaniepokoiła służby.
3: Zgłoszenie wpłynęło do policji, tak? Dokładnie do dyżurnego policji.
2: Mówi rzeczniczka MSWiA Karolina Gałęska. Zapewne więcej dowiemy się podczas planowanego dziś briefingu służb. Natomiast przed chwilą rzecznik rządu przekazał, że mimo informacji na temat możliwego zamachu, premier tu, cytat, pracuje normalnie. Poruszające wyznanie papieża na zakończenie spotkania z wiernymi na południowej modlitwie Anioł Pański. Leon XIV powiedział, że lekarze wykryli u niego guzek w płucu w początkowej fazie i dlatego za ich radą podda się w najbliższych dniach operacji jego usunięcia. Tragiczny finał porannego potrącenia dwóch rowerzystek. W Wielkopolsce zginęła 20-latka, a 27-latka została przetransportowana helikopterem do szpitala. Do zdarzenia doszło w miejscowości Ziemin. Kobiety jechały poboczem zgodnie z przepisami, gdy nagle potrącił je kierowca Audi.
4: Te obywatelki Ukrainy zamieszkujące na terenie powiatu grodziskiego poruszały się prawidłowo. Miały na sobie elementy odblaskowe w postaci kamizelek wymagane podczas jazdy poza terenem zabudowanym.
2: Mówi Katarzyna Wolna z policji w Grodzisku Wielkopolskim. 20-letni kierowca został zatrzymany do wyjaśnienia sprawy. Możliwy polsko-polski pojedynek na turnieju tenisowym Wuhan. Jeśli Magdalena French wygra jutro w pierwszej rundzie z Mananchią Sawankiau z Tajlandii, to jej kolejną rywalką będzie Iga Świątek. French co prawda przegrała dziś mecz ostatniej rundy kwalifikacji, ale do turnieju głównego dostała się jako tak zwana szczęśliwa przegrana. W Wuhan wystąpi też Maja Chwalińska, zabraknie Magdy Linet.

0: 13 stopni na Pomorzu Zachodnim, 14 na Śląsku, na Podkarpaciu i na Lubelszczyźnie, nawet 15 na Mazowszu. Możliwe przelotne opady deszczu, ale i też słońce. Najwięcej chmur na zachodzie i Pomorzu, tam oprócz opadów możliwe też burze.
1: Słuchajcie, radia Norda FM.

0: Reklama.
1: Kto da złotówkę po raz pierwszy, po raz drugi? Montaż drzwi sprzedany.
2: W salonach Belpol teraz wybrane drzwi wewnętrzne DRE z montażem za złotówkę. Sprawdź kolekcję drzwi DRE objęte ofertą i wybierz model dopasowany do Twojego wnętrza z pomocą doradców w salonie Belpol. Szczegóły w szczególnych warunkach sprzedaży w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o. Usługi montażu wraz z zakupem wybranych drzwi wewnętrznych wybranych producentów. 115 sklepów na www.belmyślnikpol.pl. Zaprasza Belpol. Wejherowo, Lęborg i Gdynia.
0: Reklama.

0: Autopromocja.
1: Jeśli chcecie być na bieżąco z tym, co dzieje się na Pomorzu, zajrzyjcie na portal nadmorski24.pl. Najnowsze informacje z regionu, serwisy tematyczne, a także kalendarium wydarzeń kulturalnych i rozrywkowych. Nasze kamery cieszą się ogromną popularnością w całej Polsce. Kilkadziesiąt urządzeń pozwala na podgląd plaż, miejscowości turystycznych oraz ważnych skrzyżowań w regionie. Portal rozwija się z myślą o mieszkańcach i turystach z całego regionu. Od Helu, przez powiat pucki i wejherowski, aż po krańce Trójmiasta. Nadmorski24.pl. Znajdziecie nas również w mediach społecznościowych.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Są chwile, które zasługują na wyjątkową oprawę. Kryształowy dworek w Zbychowie koło Wejherowa to miejsce stworzone z myślą o tych, dla których liczy się elegancja, atmosfera i dbałość o każdy szczegół. Wytworne wnętrza, wyśmienita kuchnia i profesjonalna obsługa tworzą idealną przestrzeń na wesele, uroczystość rodzinną lub spotkanie firmowe. Kryształowy dworek w Zbychowie. Twoje wyjątkowe chwile w wyjątkowym miejscu. A już teraz zarezerwuj miejsce na Andrzejki i niezapomnianego Sylwestra. Rezerwacje pod numerem telefonu 605-601-535 lub mailowo biuro@krysztalowy-dworek.pl.
0: Reklama.

0: Reklama.
1: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Aesthetic to specjalistyczna klinika medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej realizująca cały zakres zabiegów w tym zakresie. Posiadamy gabinety przygotowane do zabiegów typowo medycznych. Wszystkie zabiegi medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej wykonywane są tylko i wyłącznie przez lekarzy z długoletnim doświadczeniem. W chwili obecnej proponujemy Państwu również zabiegi blefaroplastyki, korekty plastycznej powiek. Informacje o szczegółowym zakresie zabiegów medycyny estetycznej znajdują się na stronie www.verdeklinik.pl. Teraz kolejne nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Verde Clinic Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do 15.00. Serdecznie zapraszamy do skorzystania z zabiegów blefaroplastycznych, korekty plastycznej powiek. Verde Clinic. Zapraszamy na konsultacje i zabiegi.
2: Są takie decyzje, które zmieniają codzienność. Wybierz swój dom na zamkniętym osiedlu Aleja Brzozowa w Bojanie. Blisko natury i tylko 8 km od Trójmiasta. Przestrzeń dla całej rodziny, własny ogród, garaż i około 130 metrów kwadratowych komfortu. Co ważne, nie musisz czekać na budowę. Pozostały już tylko 4 ostatnie budynki gotowe.

0: do odbioru. Semar Developer. Aleja Brzozowa w Bojanie. Zadzwoń 794 03 03 03.
1: Reklama.

0: Słuchaj!
1: Słuchajcie radia, Norda FM.
2: Atak nożownika w Nowym Sączu. Mężczyzna nie żyje. Wrócimy też do informacji o planowanym zamachu na premiera i ministra obrony. Zajrzymy też na turniej tenisowy w Szanghaju. Marcin Krzemiński. Atak nożownika w Nowym Sączu. Nie żyje 41-latek, który z dwoma nożami w rękach ruszył w kierunku policjantów. Funkcjonariusze wzywali go do odrzucenia ostrych przedmiotów bezskutecznie. Użyli więc kilkukrotnie paralizatora, który nie zadziałał. Następnie mężczyzna został postrzelony. Mimo prowadzonej reanimacji zmarł w szpitalu. Rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński mówi wprost.
3: Sprawę traktujemy śmiertelnie poważnie.
2: A chodzi o informacje dotyczące planowanego zamachu na premiera i ministra obrony.
3: Sygnały wpłynęły najpierw do służby ochrony państwa, to oni pierwsi weryfikują te informacje. Zebrane informacje przekazują do policji. Policja swoimi źródłami, swoimi kanałami bardziej próbuje to wyjaśnić, zweryfikować i uprawdopodobnić. Mówimy o dużym prawdopodobieństwu spełnienia tych gróźb.
2: Wyjaśnia Dobrzyński. Stąd spotkanie służb, do którego doszło dziś w Centrum Antyterrorystycznym ABW. Do tematu oczywiście będziemy wracać. Teraz ukraińska odpowiedź na apele Amerykanów. Ukraina będzie gotowa wstrzymać ataki na rosyjskie rafinerie, jeśli Rosja przestanie atakować naszą infrastrukturę energetyczną. Wszelkie kroki zmierzające do deeskalacji muszą być wzajemne i objęte rzeczywistymi gwarancjami, napisał w serwisach społecznościowych Wołodymyr Zełenski. Prezydent Ukrainy poinformował, że tylko w sobotę Rosja zabiła 23 osoby w Zaporożu. Hubert Hurkacz awansował do 1/8 finału turnieju ATP Masters 1000 na twardych kortach w Szanghaju. Polski tenisista pokonał Chińczyka Yi Zhu 6-2, 6-3.
4: Nie był to łatwy przeciwnik, ale też po pokonaniu Nowaka nie jest tak łatwo utrzymać najwyższą formę w kolejnym meczu, więc na pewno wiem, że w kolejnych meczach muszę wyjść na wyższy poziom swojej gry.
2: Mówił nasz tenisista, który, przypomnę, w Szanghaju triumfował 3 lata temu. Zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami i rozpogodzeniami, ale może też padać deszcz, a na zachodzie i Pomorzu może zagrzmieć. Na termometrach 13 stopni w Wielkopolsce, 14 w Trójmieście i w Łódzkiem, 15 na Mazowszu.
1: Norda FM.

0: Autopromocja. Twoja reklama to więcej niż komunikat. To decyzja. Komu dajesz swoje pieniądze? Algorytmom zza oceanu? Czy pasjonatom, którzy prowadzą lokalne radio i znają swoich klientów z imienia?
1: Lokalne radio to coś więcej. To pomoc w czasie powodzi. To mikrofon dla tych, którzy nie mają głosu. To miejsce, gdzie twoja firma naprawdę znaczy coś więcej.
2: Reklamując się u nas, nie tylko promujesz swoją firmę. Budujesz bezpieczniejszą, silniejszą i bardziej zjednoczoną lokalną wspólnotę.
0: Autopromocja. Reklama. Uwaga, Trójmiasto. Masz złom stalowy lub kolorowy? Jedź do RedMed. Wiązka samochodowa nawet 22 zł za kilogram. Kabel miedziany minimum 38%, aż 15 zł za kilogram. RedMed. Ulica Drogowców 1. Reda. Najlepsze ceny w Trójmieście. Sprawdź na redmed.com.pl.
3: Są chwile, które zasługują na wyjątkową oprawę. Kryształowy dworek w Zbychowie koło Wejherowa to miejsce stworzone z myślą o tych, dla których liczy się elegancja, atmosfera i dbałość o każdy szczegół. Wytworne wnętrza, wyśmienita kuchnia i profesjonalna obsługa tworzą idealną przestrzeń na wesele, uroczystość rodzinną lub spotkanie firmowe. Kryształowy dworek w Zbychowie. Twoje wyjątkowe chwile w wyjątkowym miejscu. A już teraz zarezerwuj miejsce na Andrzejki i niezapomnianego Sylwestra. Rezerwacje pod numerem telefonu 605-601-535 lub mailowo biuro@krysztalowy-dworek.pl.
0: Reklama.

0: Słuchacie radia, Norda FM. Autopromocja.
1: Radio Norda FM nie zwalnia tempa. Słupsk, słuchaj nas na 87,6 FM. Lęborg, włącz 98 FM i bądź na

0: bieżąco z tym, co dzieje się w Twojej okolicy. Lokalne informacje, dobra muzyka i głos Twojego regionu. Teraz jeszcze bliżej Ciebie. Norda FM, zawsze lokalnie, zawsze na czasie.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Nie trać roku, dołącz do grupy. Kaszubsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Wejherowie zaprasza na studia. Rekrutacja przedłużona do 31 października. Zarządzanie, administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne, pedagogika, a także studia magisterskie z nową specjalnością. Zarządzanie kapitałem ludzkim. Nasze atuty to praktyczny profil studiów, wykwalifikowana kadra, bogaty pakiet stypendiów, elastyczna organizacja studiów. Sprawdź www.kpsw.pl. Nie trać roku, dołącz do grupy. Kaszubsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Wejherowie zaprasza na studia. Rekrutacja przedłużona do 31 października www.kpsw.pl.
3: Są takie decyzje, które zmieniają codzienność. Wybierz swój dom na zamkniętym osiedlu Aleja Brzozowa w Bojanie. Blisko natury i tylko 8 km od Trójmiasta. Przestrzeń dla całej rodziny, własny ogród, garaż i około 130 metrów kwadratowych komfortu. Co ważne, nie musisz czekać na budowę. Pozostały już tylko 4 ostatnie budynki gotowe do odbioru. Semar Developer. Aleja Brzozowa w Bojanie. Zadzwoń 794-03-03-03.
1: Reklama.
4: Duże prawdopodobieństwo spełnienia gruźb zamachu na premiera i ministra obrony. Wrócimy też do interwencji w sprawie nożownika z Nowego Sącza i powiemy o ważnych ćwiczeniach na Mazowszu. Marcin Krzemiński. To funkcjonariusze Służby Ochrony Państwa oceniali, na ile realne jest zagrożenie zamachem na premiera i ministra obrony narodowej w związku z groźbami, które trafiły do służb, i przekazali sprawę policji do dalszego zbadania, powiedział rzecznik koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński.
5: To oni, jeśli zrobią to praktycznie codziennie, oni potrafią oddzielić ziarno od plew i informację fake newsową, informację, która może wydawać się jakimś żartem, ale też są bardzo mocno raz przygotowani, przeszkoleni na to, żeby wyłapywać informacje, które stanowią naprawdę realne zagrożenie.
4: W związku z groźbą zamachu przed południem w Centrum Antyterrorystycznym ABW odbyła się narada służb. Nie żyje 41-letni mężczyzna, który z nożem chodził dziś po Nowym Sączu. Został postrzelony przez interweniujących policjantów, zmarł w szpitalu. W związku z użyciem broni zostaną uruchomione wszystkie procedury kontrolne, mówi rzeczniczka małopolskiej policji Katarzyna Cisło.
6: Będziemy musieli sprawdzić, czy ta interwencja przebiegała zgodnie z procedurami, czy to użycie broni palnej było tutaj zasadne.
4: W tym mają pomóc kamery, które policjanci mieli na swoich kamizelkach w chwili interwencji. Co najmniej 11 osób zginęło, a 27 zostało rannych w wyniku zderzenia autokaru wycieczkowego z ciężarówką na autostradzie w prowincji Manisa w zachodniej Turcji. Poszkodowani trafili do szpitali. Na razie nie wiadomo dokładnie, dlaczego doszło do wypadku. Od jutra do piątku w województwie mazowieckim odbywać się będą ćwiczenia pod kryptonimem Syrena 26. Uruchamiane, jak mówi sama nazwa, będą syreny alarmowe. Chodzi o sprawdzenie funkcjonowania systemu alarmowania i ostrzegania ludności. Na koniec jeszcze przypominam, dziś niedziela niehandlowa, więc duże sklepy i galerie są zamknięte. Nocą padać nie powinno na południu i wschodzie, tam też pogodnie. W pozostałych regionach raczej spodziewajcie się deszczu, a na wybrzeżu burz i krupy śnieżnej. Na ogół od 3 do 7 stopni.
1: Słuchajcie, radia Norda FM.

0: Reklama.
1: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Dental to specjalistyczna klinika stomatologii, stomatologii estetycznej, chirurgii stomatologicznej i fizjoterapii stomatologicznej. Dysponujemy ponad 30-osobowym zespołem medycznym realizującym całe spektrum usług stomatologicznych. Posiadamy kilkanaście gabinetów dentystycznych, laboratorium protetyczne oraz oddzielne gabinety do diagnostyki RTG i chirurgii stomatologicznej. Szczegółowy zakres usług stomatologicznych dostępny jest na naszej stronie www.verdeclinic.pl. Teraz kolejne, nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Zapraszamy również do skorzystania z zabiegów fizjoterapii stomatologicznej, czyli fizjoterapii stawów skroniowo-żuchwowych. Verde Clinic Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek, zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do godziny 15. Serdecznie zapraszamy.
2: Kto da złotówkę po raz pierwszy, po raz drugi? Montaż drzwi sprzedany!
3: W salonach Belpol teraz wybrane drzwi wewnętrzne DRE z montażem za złotówkę. Sprawdź kolekcję drzwi DRE objęte ofertą i wybierz model dopasowany do Twojego wnętrza z pomocą doradców w salonie Belpol. Szczegóły w szczególnych warunkach sprzedaży w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o. Usługi montażu wraz z zakupem wybranych drzwi wewnętrznych wybranych producentów. 115 sklepów na www.belmyślnikpol.pl.
4: Zaprasza Belpol. Wejherowo, Lęborg i Gdynia.
0: Reklama. Świat. Świat według Romka.
5: Witaj taś waro serdeczną, moi dobryzyń, a nie jedni, ci co mnie podzierają w nece, wiedzą, że co pyra dniów dywają taci zdani zadani do wemewiani, co menile język rozrechac, ale tyś młysk do myśleni zmusiec. Zisy i wama cileny synych zdaniów zadaniów przeciętum, a was spróbuj ta je raza ze mną powtórzec, a odpowiedzec na pytania. Mdam gdyl płem ale, a odpowiedzcem dum na kińcu dzysi si gytci. Tak tej. Frync fuermela fytreje frecci frytka ma z futraków. Skąd frync my frytci dle fretków? Białka białce biadoli, że im bania bueli. Co białce bueli? Witku, witk,

0: widzę na widowie Witk. Co widzę Witk? Izbiczcie z izbice, idzę z idzą, idzą w izba. Z kim idzę izbiczci? Cynywka, z cynywy, ciasa, ciarzeła, ciarzedła. Dze mieszkała cynywka? Dzewi dzek z dziżużna, dzewim dzekum z zemion, dzekuje. Co robi dzek? Letnik z letniczką, libium latować w Libiatowie. Dze latos latowale letnice? Welimpio z welewe, na welimpie welifci z jedy. Skąd je welimpio? Na płytkłe wiznie, płytka, płytę, płyt, purtum. Dze płytę, płytka. Kresztof krynczci, krynczy kachlińskum w kachlu. Co krynczy krynczci? Brytka bronisza breskę, z brydzewa brekuje brytmana. Kłegłe brekuje bronisza? Wice weje weda, wejcech weje weda, wpyt we wesok weda. W jaką łyda wpyt weje weda? Prosti, co? No to tere łedpływie se raza z dolmacienka na płelską gytka. Frędzmy fryczci z fut traków. Franek ma frytki z fut traków. Białce bueli bania. Żonie boli głowa. Witk widzę Witk. Witek widział światełko. Izbiczci idzę z idzum. Izbicki idzie z czarownicą. Cynywka mieszkała w Cynywie. Cynowa mieszkała w Chłapowie, dawniejszej Cynowie. Dzek dzekuje. Dzik dziękuje. Dze latos letnice latowale? Gdzie w tym roku wypoczywali w Czaszowicze? Tego nie wiemy, ale podejrzewać możemy, że w Lubiatowie. Olimpio jest z Welewe. Olimpia jest z Oliwy. Płytka płyty na płytkłe wiznie. Diabełek puszcza wiatry tam, gdzie diabeł mówi dobranoc. Kręci, kręcy swojską tobaka. Kręcki mieli swojską tobakę. Bronisza brekuje brytmana. Bronka potrzebuje kawalera. Łej łeda wpyt we wesokun łeda. Wojewoda wpadł w głęboką wodę. A tery co? Tery do uciecy za tydzień. Trzym ta soceplo a zdrów? Pły zdrów ci sile do waj, waj, rumk.
1: Świat według Romka.

0: Reklama.
1: Są chwile, które zasługują na wyjątkową oprawę. Kryształowy dworek w Zbychowie koło Wejherowa to miejsce stworzone z myślą o tych, dla których liczy się elegancja, atmosfera i dbałość o każdy szczegół. Wytworne wnętrza, wyśmienita kuchnia i profesjonalna obsługa tworzą idealną przestrzeń na wesele, uroczystość rodzinną lub spotkanie firmowe. Kryształowy dworek w Zbychowie. Twoje wyjątkowe chwile w wyjątkowym miejscu. A już teraz zarezerwuj miejsce na Andrzejki i niezapomnianego Sylwestra. Rezerwacje pod numerem telefonu 605-601-535 lub mailowo biuro@krysztalowy-dworek.pl.
0: Reklama.

0: Reklama.
1: Są takie decyzje, które zmieniają codzienność. Wybierz swój dom na zamkniętym osiedlu Aleja Brzozowa w Bojanie. Blisko natury i tylko 8 km od Trójmiasta. Przestrzeń dla całej rodziny, własny ogród, garaż i około 130 metrów kwadratowych komfortu. Co ważne, nie musisz czekać na budowę. Pozostały już tylko 4 ostatnie budynki gotowe do odbioru. Semar Developer. Aleja Brzozowa w Bojanie. Zadzwoń 794 03 03 03.
0: Reklama.
2: Ponad 100 zatrzymanych, za chwilę o działaniach służb po atakach w szkołach. Potem pogoda, czy to już koniec ciepłej jesieni i ligowy piłkarski klasyk z kontrowersjami w tle. Marcin Krzemiński. Z kontrolowanych 65 tysięcy szkół zatrzymano 117 osób. To dane z ostatnich 3 dni działań służb. Dziś w kancelarii premiera odbyła się specjalna odprawa po ostatnich atakach nożowników w szkołach. Premier zapewnia, że nie była to akcja zorganizowanej grupy młodych ludzi. Atakowało osoby zafascynowane przemocą, przemocowymi grami i treściami nazistowskimi.
3: To są bardzo często zachowania spontaniczne, wynikające głównie z aktywności sieci. Odnotowujemy oczywiście wzrost fascynacji przemocą. To nie jest grupa zorganizowana. Mówimy o pewnej liczbie młodych ludzi, którzy są aktywni w internecie.
2: Dziś, choć to niedziela, to okolice szkół patroluje około 10 tysięcy funkcjonariuszy. Od jutra będzie to około 20 tysięcy. Jeśli zastanawiacie się, czy wróci ciepła jesień, to jest światełko w tunelu. Najpierw jednak te gorsze wieści, do środy raczej pochmurno i wiecznie.
4: Nieco cieplej może zrobić się pod koniec tygodnia, szczególnie właśnie na zachodzie Polski. W piątek temperatura może wzrosnąć do około 17-18 stopni w tamtej części kraju.
2: Mówi Anna Gryczman z IMGW. Taka pogoda utrzyma się do soboty. W niedzielę natomiast może pojawić się mocny wiatr, szczególnie porywisty na Pomorzu, co spotęguje odczucie zimna. Wielki klasyk z wielkimi kontrowersjami. Legia Warszawa podejmie dziś Wisłę Kraków w hicie 10. kolejki Ekstraklasy, ale na Łazienkowską nie wejdą kibice gości. Najpierw klub tłumaczył się remontem i zaleceniami policji, ale gdy służby temu zaprzeczyły, trybunę gości oficjalnie zamknął prezydent Warszawy. PZPN po tym wszystkim wlepił Legii karę ćwierć miliona złotych.
5: Wisła na wyjazdach ma bilans 0 zwycięstw, 2 remisy i 2 porażki, a tutaj kibiców chyba jest mało.
2: Komentuje z przekąsem trener Legii Marek Papszon mecz wojskowych z Wisłą o 20.15. Drogowa kartka z kalendarza jeszcze pół wieku temu, 11 października 1976 roku, otwarto Gierkówkę, czyli trasę szybkiego ruchu Warszawa-Katowice. Na ogół od 3 do 7 stopni, ale nad morzem nawet 9, a w Kotlinach Karpackich zaledwie 0. Na południu i wschodzie pogodnie, na pozostałym obszarze zachmurzenie duże, lokalnie z większymi przejaśnieniami, przelotne opady deszczu, a w rejonie wybrzeża niewykluczone burze.
0: Norda.

Autopromocja. Jeśli chcecie być na bieżąco z tym, co dzieje się na Pomorzu, zajrzyjcie na portal nadmorski24.pl. Najnowsze informacje z regionu, serwisy tematyczne, a także kalendarium wydarzeń kulturalnych i rozrywkowych. Nasze kamery cieszą się ogromną popularnością w całej Polsce. Kilkadziesiąt urządzeń pozwala na podgląd plaż, miejscowości turystycznych oraz ważnych skrzydłów.

0: skrzyżowań w regionie. Portal rozwija się z myślą o mieszkańcach i turystach z całego regionu. Od Helu, przez powiat pucki i wejherowski, aż po krańce Trójmiasta. Nadmorski24.pl. Znajdziecie nas również w mediach społecznościowych.
1: Autopromocja. Reklama. Uwaga, Trójmiasto. Masz złom stalowy lub kolorowy? Jedź do RedMed. Wiązka samochodowa nawet 22 zł za kilogram. Kabel miedziany minimum 38%, aż 15 zł za kilogram. RedMed, ulica Drogowców 1, Reda. Najlepsze ceny w Trójmieście. Sprawdź na redmed.com.pl.
2: Reklama.
3: Boy.

0: Reklama.
1: Są chwile, które zasługują na wyjątkową oprawę. Kryształowy dworek w Zbychowie koło Wejherowa to miejsce stworzone z myślą o tych, dla których liczy się elegancja, atmosfera i dbałość o każdy szczegół. Wytworne wnętrza, wyśmienita kuchnia i profesjonalna obsługa tworzą idealną przestrzeń na wesele, uroczystość rodzinną lub spotkanie firmowe. Kryształowy dworek w Zbychowie. Twoje wyjątkowe chwile w wyjątkowym miejscu. A już teraz zarezerwuj miejsce na Andrzejki i niezapomnianego Sylwestra. Rezerwacje pod numerem telefonu 605-601-535 lub mailowo biuro@krysztalowy-dworek.pl.
0: Reklama.

0: chirurgii plastycznej wykonywane są tylko i wyłącznie przez lekarzy z długoletnim doświadczeniem. W chwili obecnej proponujemy Państwu również zabiegi blefaroplastyki, korekty plastycznej powiek. Informacje o szczegółowym zakresie zabiegów medycyny estetycznej znajdują się na stronie www.werdeklinik.pl. Teraz kolejne nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Werdeklinik Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek, zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do 15.00. Serdecznie zapraszamy do skorzystania z zabiegów blefaroplastycznych korekty plastycznej powiek. Werdeklinik. Zapraszamy na konsultacje i zabiegi.
1: Kto da złotówkę po raz pierwszy, po raz drugi? Montaż drzwi sprzedany!
2: W salonach Belpol teraz wybrane drzwi wewnętrzne DRE z montażem za złotówkę. Sprawdź kolekcję drzwi DRE objęte ofertą i wybierz model dopasowany do Twojego wnętrza z pomocą doradców w salonie Belpol. Szczegóły w szczególnych warunkach sprzedaży w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o. Usługi montażu wraz z zakupem wybranych drzwi wewnętrznych wybranych producentów. 115 sklepów na www.belmyślnikpol.pl.
3: Zaprasza Belpol. Wejherowo, Lęborg i Gdynia.
4: Reklama.

0: Reklama.
1: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Aesthetic to specjalistyczna klinika medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej realizująca cały zakres zabiegów w tym zakresie. Posiadamy gabinety przygotowane do zabiegów typowo medycznych. Wszystkie zabiegi medycyny estetycznej i

0: Radia Norda FM. Reklama.
1: Nie trać roku, dołącz do grupy. Kaszubsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Wejherowie zaprasza na studia. Rekrutacja przedłużona do 31 października. Zarządzanie, administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne, pedagogika, a także studia magisterskie z nową specjalnością. Zarządzanie kapitałem ludzkim. Nasze atuty to praktyczny profil studiów, wykwalifikowana kadra, bogaty pakiet stypendiów, elastyczna organizacja studiów. Sprawdź www.kpsw.pl. Nie trać roku, dołącz do grupy. Kaszubsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Wejherowie zaprasza na studia. Rekrutacja przedłużona do 31 października www.kpsw.pl.
2: Są takie decyzje, które zmieniają codzienność. Wybierz swój dom na zamkniętym osiedlu Aleja Brzozowa w Bojanie. Blisko natury i tylko 8 km od Trójmiasta. Przestrzeń dla całej rodziny, własny ogród, garaż i około 130 metrów kwadratowych komfortu. Co ważne, nie musisz czekać na budowę. Pozostały już tylko 4 ostatnie budynki gotowe do odbioru. Semar Developer. Aleja Brzozowa w Bojanie. Zadzwoń 794 03 03 03.

0: Reklama.
1: Papież przejdzie operację, wykryto u niego guzek w płucach. Rosja zgodzi się na rozejm, będą wybory, mówi prezydent Ukrainy. Za chwilę też o incydencie podczas wyborów w Krakowie. Marcin Krzemiński. Niepokojące wieści o stanie zdrowia głowy Kościoła. Papież Leon XIV przejdzie operację. Podczas dzisiejszej modlitwy Anioł Pański na placu Świętego Piotra ujawnił, że lekarze wykryli u niego guzek w płucu. O czym więcej Marcin Starzec.
2: Ojciec Święty zdecydował się na to ogłoszenie na zakończenie spotkania z wiernymi. Powiedział, że guzek wykryto podczas niedawnych badań kontrolnych. Dodał, że jest w bardzo początkowej fazie i że lekarze uznali operację za słuszną, więc za ich radą postanowił się jej poddać. Lekarze uważają, że lepiej zachować ostrożność, dlatego za ich radą zdecydowałem się na operację prewencyjnie. Dziękuję Wam za duchowe wsparcie i powierzam się Waszym modlitwom. Ojciec Święty przekazał, że zabieg zaplanowano na najbliższe dni.
1: Zaskakujące słowa Wołodymyra Zełenskiego. Jeśli Rosja zgodzi się na 60 dni całkowitego rozejmu, Ukraina zorganizuje wybory, ogłosił prezydent tego kraju kilkadziesiąt minut temu w amerykańskiej telewizji ABC. Zełenski odpowiedział w ten sposób na wczorajsze słowa Donalda Trumpa, który stwierdził, że najwyższy czas, by Ukraińcy wybrali sobie nowego przywódcę. Jest pierwszy incydent w trakcie drugiej tury przedterminowych wyborów na prezydenta Krakowa. Ktoś miał zniszczyć kilkanaście plakatów wyborczych jednego z kandydatów na osiedlu Złotej Jesieni. Sprawa została zgłoszona na policję, a głosowanie potrwa do 21. Chinka Qin Wenzheng wygrała turniej w Pekinie. W niedzielnym finale tenisowa mistrzyni olimpijska z Paryża pokonała rosyjską tenisistkę Mirę Andrijewą 7-5, 6-4. Dodam, że Iga Świątek w Pekinie zakończyła zmagania na ćwierćfinale. Czterokrotny mistrz świata Holender Max Verstappen z zespołu Red Bull wygrał wyścig Formuły 1 Ho Grand Prix Singapuru 17. rundę Mistrzostw Świata. Drugi był Monakijczyk Charles Leclerc z Ferrari, a trzeci lider Mistrzostw Świata Włoch Andrea Kimi Antonelli z Mercedesa. Poniedziałek z chmurami, ale i rozpogodzeniami. Spodziewajcie się przelotnych opadów deszczu, a w szczytowych partiach Tatr śniegu. W górach, na zachodzie i wybrzeżu może też mocno wiać. Na termometrach bez większych zmian od 11 do 14 stopni.
0: Słuchajcie, radia Norda FM.

tak. Pierwsze wino, pierwszy papieros, tak. Dokładnie tam, za tamtym rogiem. Aha, po raz pierwszy całowałem. Pamiętam to, jakby to było wczoraj.

0: Autopromocja. Autopromocja. Radio Norda FM nie zwalnia tempa. Słupsk? Słuchaj nas na 87,6 FM. Lęborg? Włącz 98 FM i bądź na bieżąco z tym, co dzieje się w Twojej okolicy. Lokalne informacje, dobra muzyka i głos Twojego regionu. Teraz jeszcze bliżej Ciebie. Norda FM, zawsze lokalnie, zawsze na czasie.
1: Autopromocja. Autopromocja. Autopromocja. Reklama.
2: Są chwile, które zasługują na wyjątkową oprawę. Kryształowy dworek w Zbychowie koło Wejherowa to miejsce stworzone z myślą o tych, dla których liczy się elegancja, atmosfera i dbałość o każdy szczegół. Wytworne wnętrza, wyśmienita kuchnia i profesjonalna obsługa tworzą idealną przestrzeń na wesele, uroczystość rodzinną lub spotkanie firmowe. Kryształowy dworek w Zbychowie. Twoje wyjątkowe chwile w wyjątkowym miejscu. A już teraz zarezerwuj miejsce na Andrzejki i niezapomnianego Sylwestra. Rezerwacje pod numerem telefonu 605-601-535 lub mailowo biuro@kryształowy-dworek.pl.
1: Reklama.

0: Reklama. Uwaga, Trójmiasto. Masz złom stalowy lub kolorowy? Jedź do RedMed. Wiązka samochodowa nawet 22 zł za kilogram. Kabel miedziany minimum 38%, aż 15 zł za kilogram. RedMed, ulica Drogowców 1, Reda. Najlepsze ceny w Trójmieście. Sprawdź na redmed.com.pl.
1: Reklama.
2: J-Lo!

0: Radia Norda FM. Reklama.
1: Kto da złotówkę po raz pierwszy, po raz drugi? Montaż drzwi sprzedany.
2: W salonach Belpol teraz wybrane drzwi wewnętrzne DRE z montażem za złotówkę. Sprawdź kolekcję drzwi DRE objęte ofertą i wybierz model dopasowany do Twojego wnętrza z pomocą doradców w salonie Belpol. Szczegóły w szczególnych warunkach sprzedaży w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o. Usługi montażu wraz z zakupem wybranych drzwi wewnętrznych wybranych producentów. 115 sklepów na www.belmyślnikpol.pl.
3: Zaprasza Belpol. Wejherowo, Lęborg i Gdynia.
4: Są takie decyzje, które zmieniają codzienność. Wybierz swój dom na zamkniętym osiedlu Aleja Brzozowa w Bojanie. Blisko natury i tylko 8 km od Trójmiasta. Przestrzeń dla całej rodziny, własny ogród, garaż i około 130 metrów kwadratowych komfortu. Co ważne, nie musisz czekać na budowę. Pozostały już tylko 4 ostatnie budynki gotowe do odbioru. Semar Developer. Aleja Brzozowa w Bojanie. Zadzwoń 794 03 03 03.
0: Reklama.
5: Zatrzymano mężczyznę, który miał grozić premierowi. Dron naruszył przestrzeń powietrzną Mołdawii, a Donald Trump zapowiada rosyjsko-ukraiński rozejm energetyczny. Marcin Krzemiński. Dziękuję policjantom za szybkie i zdecydowane działanie, napisał w mediach społecznościowych premier. To po informacji, że zatrzymano mężczyznę.

0: Mężczyznę, który miał grozić i planować atak na Donalda Tuska. Na razie szczegółów brak. Wcześniej przekazywano, że informacja o planowanym zamachu dotyczyła też ministra obrony Władysława Kosiniaka-Kamysza. W związku z tym przed południem w Centrum Antyterrorystycznym Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego odbyło się spotkanie przedstawicieli służb, bo groźba miała być naprawdę poważna.
1: Mówimy o dużym prawdopodobieństwie spełnienia tych gróźb.
0: Mówił po na razie rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński. Dron nieznanego pochodzenia naruszył przestrzeń powietrzną Mołdawii. Do zdarzenia doszło w nocy. Bezzałogowiec miał spaść i wybuchnąć w pobliżu miasta Anenino i w środkowej części kraju. Nie spowodował ofiar ani strat materialnych. Donald Trump ogłosił tymczasem, że zarówno Rosja, jak i Ukraina zgodziły się na tak zwany rozejm energetyczny. Nie będą atakować swojej infrastruktury krytycznej. Amerykański prezydent napisał o tym na platformie Truth Social i wezwał obie strony, by porozumienia nie zrywały. Z prezydentem Wołodymyrem Zełenskim rozmawiał dziś polski premier. Jestem absolutnie przekonany, że nikt i nic nie zdoła złamać Ukrainy, napisał na platformie X Donald Tusk. Miał też zapewnić Zełenskiego o dalszym wsparciu Polski i Europy dla ukraińskiego narodu. Historyczne odkrycie na budynku w Warszawie. Robotnicy skuwający tynk przy ulicy Puławskiej 48 odkryli znak Polski walczącej z czasów II wojny światowej. No, o znalezisku został poinformowany konserwator zabytków. Kotwica zostanie wyeksponowana na ścianie budynku i stosownie zabezpieczona. Jutro bez większych zmian na termometrach, od 11 do 14 stopni. Chmury, ale i też rozpogodzenia. Spodziewajcie się również deszczu, a w szczytowych partiach Tatr śniegu. W górach na zachodzie i wybrzeżu może mocno wiać wiatr. Norda FM.

0: Autopromocja. Twoja reklama to więcej niż komunikat. To decyzja. Komu dajesz swoje pieniądze? Algorytmom zza oceanu? Czy pasjonatom, którzy prowadzą lokalne radio i znają swoich klientów z imienia?
1: Lokalne radio to coś więcej. To pomoc w czasie powodzi. To mikrofon dla tych, którzy nie mają głosu. To miejsce, gdzie twoja firma naprawdę znaczy coś więcej.
2: Reklamując się u nas, nie tylko promujesz swoją firmę. Budujesz bezpieczniejszą, silniejszą i bardziej zjednoczoną lokalną wspólnotę.
0: Autopromocja.

0: Reklama.
1: Są chwile, które zasługują na wyjątkową oprawę. Kryształowy Dworek w Zbychowie koło Wejherowa to miejsce stworzone z myślą o tym,

0: dla których liczy się elegancja, atmosfera i dbałość o każdy szczegół. Wytworne wnętrza, wyśmienita kuchnia i profesjonalna obsługa tworzą idealną przestrzeń na wesele, uroczystość rodzinną lub spotkanie firmowe. Kryształowy Dworek w Zbychowie. Twoje wyjątkowe chwile w wyjątkowym miejscu. A już teraz zarezerwuj miejsce na Andrzejki i niezapomnianego Sylwestra. Rezerwacje pod numerem telefonu 605-601-535 lub mailowo biuro@kryształowy-dworek.pl.
1: Reklama.

0: Autopromocja.
1: Jeśli chcecie być na bieżąco z tym, co dzieje się na Pomorzu, zajrzyjcie na portal nadmorski24.pl. Najnowsze informacje z regionu, serwisy tematyczne, a także kalendarium wydarzeń kulturalnych i rozrywkowych. Nasze kamery cieszą się ogromną popularnością w całej Polsce. Kilkadziesiąt urządzeń pozwala na podgląd plaż, miejscowości turystycznych oraz ważnych skrzyżowań w regionie. Portal rozwija się z myślą o mieszkańcach i turystach z całego regionu. Od Helu, przez powiat pucki i wejherowski, aż po krańce Trójmiasta. Nadmorski24.pl. Znajdziecie nas również w mediach społecznościowych.
0: Autopromocja.

Promocja. Reklama. Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Dental to specjalistyczna klinika stomatologii, stomatologii estetycznej, chirurgii stomatologicznej i fizjoterapii stomatologicznej.

0: do Państwa dyspozycji. Zapraszamy również do skorzystania z zabiegów fizjoterapii stomatologicznej, czyli fizjoterapii stawów skroniowo-żuchwowych. Verde Klinik Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek, zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do godziny 15.00. Serdecznie zapraszamy.
1: Nie trać roku, dołącz do grupy. Kaszubsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Wejherowie zaprasza na studia. Rekrutacja przedłużona do 31 października. Zarządzanie, administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne, pedagogika, a także studia magisterskie z nową specjalnością. Zarządzanie kapitałem ludzkim. Nasze atuty to praktyczny profil studiów, wykwalifikowana kadra, bogaty pakiet stypendiów, elastyczna organizacja studiów. Sprawdź www.kpsw.pl. Nie trać roku, dołącz do grupy. Kaszubsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Wejherowie zaprasza na studia. Rekrutacja przedłużona do 31 października. www.kpsw.pl.
2: Reklama.

0: Słuchajcie, radia Norda FM. Reklama.
1: Uwaga, Trójmiasto. Masz złom stalowy lub kolorowy? Jedź do RedMed. Wiązka samochodowa nawet 22 zł za kilogram. Kabel miedziany minimum 38%, aż 15 zł za kilogram. RedMed, ulica Drogowców 1, Reda. Najlepsze ceny w Trójmieście. Sprawdź na redmed.com.pl.
2: Są takie decyzje, które zmieniają codzienność. Wybierz swój dom na zamkniętym osiedlu Aleja Brzozowa w Bojanie, blisko natury i tylko 8 km od Trójmiasta. Przestrzeń dla całej rodziny, własny ogród, garaż i około 130 metrów kwadratowych komfortu. Co ważne, nie musisz czekać na budowę. Pozostały już tylko 4 ostatnie budynki gotowe do odbioru. Semar Developer, Aleja Brzozowa w Bojanie. Zadzwoń 794 03 03 03.
0: Reklama.
3: Areszt dla nożowniczki ze szkoły dla dorosłych w Warszawie. Groził nożem, szukał lajków, znalazła go policja, to w Wielkopolsce. Były wiceminister rolnictwa złożył zawiadomienie w ABW. Chodzi o zarzuty byłych współpracowniczek. Marcin Krzemiński. Sąd aresztował na 3 miesiące 21-latkę, która wczoraj w zespole szkół dla dorosłych przy ulicy Mińskiej w Warszawie zaatakowała nożem 3 osoby. Kobieta usłyszała 5 zarzutów, odpowie za usiłowanie zabójstwa 3 osób, naruszenie nietykalności cielesnej policjantki i groźby karalne. Kobieta to uczennica stołecznej szkoły. Zaatakowane przez nią 2 17-latki i 24-latka przyjechały złożyć w placówce dokumenty. Jedna z nastolatek trafiła do szpitala z ranami ciętymi przed ramienia. Groził z nożem w ręce szkole w Wielkopolskiej Krobi. Zapowiadał kolejny krwawy piątek na jednym z portali społecznościowych. Sprawcę, jak się okazało, 15-letniego ucznia zespołu szkół ogólnokształcących i zawodowych rozpoznał dyrektor placówki i szybko powiadomił policję.

0: Podczas przeszukania miejsca zamieszkania nieletniego policjanci zabezpieczyli m.in. nóż widoczny na nagraniu, a także laptop i telefon użytkowany przez chłopca. 15-latek przyznał się do opublikowania filmu. Wyjaśnił, że jego celem było zdobycie polubień na TikToku.
1: Mówi komisarz Monika Córyk z gostyńskiej policji. Sprawą zajmie się teraz sąd rodzinny. Poseł Michał Kołodziejczak złożył w łódzkiej ABW zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa na jego szkodę. Chodzi o oskarżenia wysunięte pod adresem byłego wiceministra rolnictwa przez byłe współpracownice dotyczące agresywnych zachowań i nakłaniania do zażywania narkotyków. Poseł zapewnia, że wyjaśnienie sprawy to dla niego sprawa priorytetowa. Wczoraj Michał Kołodziejczak ze skutkiem natychmiastowym został zawieszony w prawach członka klubu Koalicji Obywatelskiej. Po tym jak Donald Trump ogłosił energetyczny rozejm między Ukrainą i Rosją, prezydent Wołodymyr Zełenski był zaskoczony, podaje portal Axios. Ukraiński przywódca ma jednak zaakceptować porozumienie, o ile przestrzegać go będzie również Kreml. Po południu amerykański przywódca napisał na swojej platformie społecznościowej, że obie strony zgadzają się na to, by nie atakować swojej infrastruktury krytycznej. Alejandro Dawidowicz-Fokina będzie rywalem Huberta Hurkacza w walce o ćwierćfinał turnieju w Szanghaju. Polak grał z Hiszpanem już 7-krotnie, ale odniósł tylko 2 zwycięstwa. Nocą padać nie powinno na południu i wschodzie, tam też pogodnie. W pozostałych regionach możliwy deszcz, na wybrzeżu burze i krupa śnieżna. Na ogół od 3 do 7 stopni.
2: Słuchajcie, radia Norda FM.

0: Reklama.
1: Są chwile, które zasługują na wyjątkową oprawę. Kryształowy dworek w Zbychowie koło Wejherowa to miejsce stworzone z myślą o tych, dla których liczy się elegancja, atmosfera i dbałość o każdy szczegół. Wytworne wnętrza, wyśmienita kuchnia i profesjonalna obsługa tworzą idealną przestrzeń na wesele, uroczystość rodzinną lub spotkanie firmowe. Kryształowy dworek w Zbychowie. Twoje wyjątkowe chwile w wyjątkowym miejscu. A już teraz zarezerwuj miejsce na Andrzejki i niezapomnianego Sylwestra. Rezerwacje pod numerem telefonu 605-601-535 lub mailowo biuro@kryształowy-dworek.pl.
0: Reklama.
2: Prawdziwi ludzie, prawdziwe historie. Zapraszamy na reportaż Fundacji Głos Ewangelii.
3: Mieszkałam w Holandii rok czasu. Sięgałam dna swojego życia, naprawdę tego sięgałam. Alkohol, narkotyki, imprezy. I do tego samotność, ciągła samotność. To jest nieważne, że tam jest pełno Polaków. A kiedy człowiek w środku czuje się sam, to jest naprawdę sam. I ta samotność go po prostu popycha do tych wszystkich używek.

Jeździłam na rowerze do pracy rano, widziałam wschody słońca i po prostu wtedy prosiłam Boga, żeby skończył się ten dzień jak najszybciej. I jeżdżąc na tym rowerze, myślałam sobie tak, żebym chciała takiego człowieka, który by był takiej potężnej postury, żeby był dobry dla mnie, dla mojego dziecka, żeby mnie zabrał,

żebym nie musiała się włóczyć, jeździć gdzieś za granicą, żebym miała normalny dom, żeby ten mężczyzna nie był za piękny, żeby miał dziury po ospie na policzkach. Ja po prostu w myślach swoich mówiłam tak bardzo realistycznie marzenia o tym człowieku, którego ja naprawdę potrzebuję.

No, chodziliśmy na ryby. Ja nie cierpiałam tego, ale mój tato uwielbiał te ryby. I kiedy zabierał mnie na ryby, to jak już zjadłam wszystkie kanapki, mówiłam: tato, wracamy do domu. A mój tato mówi: no nie. I dawał mi wtedy wędkę i mówił: to ja ci dam tutaj, będziesz tak na szczupaka zarzucała. No i ja sobie tak chodziłam z tą wędką po brzegu i mówię któregoś dnia: tato, ale jak ja naprawdę złapię tego szczupaka, to co będzie? A mój tato mówi: nie martw się, tu nie ma szczupaków. No, to były takie fajne rzeczy. No. Miałam taki bliski kontakt z tatą, bardzo go kochałam jako dziecko. Później ten kontakt, kiedy on wyjechał do tych Stanów, to ten kontakt się zupełnie zmienił. Tato mieszkał wtedy w Chicago, pracował jako elektryk. No. Taty nie było 2 lata. 2 lata to było bardzo długo. Ja bardzo tęskniłam za ojcem. On wyjechał do Stanów końcem lat 70. i wrócił 13 grudnia tak naprawdę do Polski. I kiedy rano obudziliśmy się, to okazało się, że w telewizorze nie ma Teleranka, tylko Wojciech Jaruzelski ogłasza stan wojenny. I to było dla nas straszne. Mój tato po prostu bardzo ciężko to przeżył z tego powodu, że on nie mógł sobie wybaczyć, że o jeden dzień, gdyby kupił bilet później, to on by nigdy do Polski nie wrócił. Po prostu pewnie mieszkalibyśmy w Stanach, ponieważ moja babcia urodziła się w Stanach i tam była jakby większość rodziny. No ale tak się wydarzyło. Potem tak się losy potoczyły, że mój tato sobie myślał, że posiedzi sobie trochę na wolnym, bo miał trochę pieniędzy zarobionych w Stanach. Okazało się, że musiał od razu podjąć pracę. Moja mama wtedy nie pracowała. Wychowywała nas. Więc to był taki bardzo trudny okres. Ale potem wyjechała moja mama. To tato też miał taki trudny moment w swoim życiu, bo w jakimś sensie na pewno brakowało mu kobiety. Ja wtedy byłam dziewczyną dorastającą, więc nie miałam o tym za bardzo pojęcia, ale mój tato te swoje smutki często topił w alkoholu i to nie było miłe. To było bardzo trudne dla mnie i dla mojej siostry. No, żyłyśmy z moją siostrą sobie po prostu same, w sensie takim, że chodziłyśmy sobie na obiady. Tato oczywiście dbał o nas, bo nie mogę powiedzieć, bo on nam gotował. Zapłacił nam obiady w szkole, zapłacił nam obiady w restauracji. Byłyśmy tak żarłoczne, ciągle chciałyśmy jeść. I nie mogę powiedzieć, że się nami nie opiekował, ale po prostu w naszym domu brakowało mamy. Czasami miałam takie myśli, że brakuje mi ciasta, żebym tak chciała, żeby ktoś przyszedł i mi upiekł ciasto. No i Pan Bóg wysłuchał tej modlitwy, bo to była taka modlitwa dziecka, że przysłał moją ciotkę. I ona przyjechała i upiekła nam ciasto, to była siostra mojego taty. No i dalej, to była taka historia, że zaczęła się szkoła średnia, to mama wróciła, już była z nami w domu i to było dobre. Skończyłam tą szkołę, jednak skończyłam ją będąc w ciąży. To było tak straszne i tak traumatyczne przeżycie dla mnie. Ja nigdy nie myślałam o tym, że ciąża może być taka wstrząsająca dla kogokolwiek. Pamiętam, że nie byłam gotowa na to, że wiedziałam o tym, że nie jestem na to gotowa. To nie jest dobry okres na macierzyństwo, bo człowiek nie zdąży po prostu zażyć życia żadnego i od razu pakuje się, tak kolokwialnie mówiąc, w pieluchy. To było bardzo trudne dla mnie przeżycie powiedzieć o tym rodzicom. Po prostu oni tego nie zaakceptują, że ja byłam gotowa nawet na to, że oni mnie wyrzucą z domu. I rozumiem to, że to na pewno jest wstrząsająca wiadomość dla matki, dla ojca. 18

nastolatka jest za młoda na to, żeby być matką. Myślałam o aborcji też. Miałam takie myśli, żeby właśnie dokonać aborcji, ale strach przed tym, że coś by poszło nie tak, a później cała rodzina by dowiedziała się o tym, że ja to zrobiłam, był dla mnie tak nie do pokonania. Ja po prostu bałam się tego, że jeśli to zrobię, do końca życia to będzie na mnie. Mój chłopak przychodził i mówił, że bardzo mnie kocha i że bez względu na to, jaką podejmę decyzję, czy taką, czy inną, on i tak chce być ze mną. Przemyślałam sobie to wszystko i pomyślałam o tym, że nie mogę tego zrobić. Po prostu będę z nim żyła, urodzę to dziecko. Moja mama była wstrząśnięta tą informacją. Jakoś chyba to wyczytała z mojego pamiętnika, czy jakoś się ona się dowiedziała o tym. No i była niezła awantura w domu.

bierzemy ślub. Ja byłam tak niedojrzałą osobą. Ja w ogóle nie planowałam ani dziecka, ani męża. Ja w ogóle nie planowałam małżeństwa. Ja tak naprawdę nie kochałam tego człowieka, z którym byłam. Ja po prostu z nim wpadłam. Ja myślałam o tym, że mój mąż i dziecko zniszczyli mi życie, bo ja tak naprawdę nigdzie się nie wyszalałam, że pragnęłam wolności. Ja pragnęłam po prostu się z tego małżeństwa wyrwać. I myślałam, ja naprawdę chcę znaleźć sobie męża innego, takiego męża, którego ja chcę, a nie takiego człowieka z przypadku. Zaczęłam chodzić na dyskoteki. Miałam koleżanki, które przychodziły, opowiadały mojemu mężowi, że idziemy razem, który mnie kochał i puszczał mnie na te wszystkie imprezy. A znajduję sobie kochanków. Ciągle ich zmieniam, bo ciągle szukam tego męża, tego prawdziwego męża, którego ja bym chciała mieć. Alkohol leje się strumieniami, imprezy. Znalazłam sobie pracę. Pracowałam w takich sklepach oryginalnych. Kolejny romans. Wdałam się z pewnym chłopakiem. On przychodził do tego sklepu. Myślałam o tym, że rodzice pozwolą mi mieszkać dalej w domu. Będę dostawała alimenty od męża, będę pracowała i będę mogła sobie ułożyć normalne życie. No, sprawy nie potoczyły się tak, jak sobie pomyślałam. Kiedy moi rodzice dowiedzieli się o tym, że ja mam kochanka, a mąż mnie praktycznie zostawił, bo wyszedł z domu pod moją nieobecność, zabrał wszystkie swoje rzeczy. Dla nich to było po prostu niepojęte. Oni chcieli, żebym ja wróciła do męża. Że po prostu ja muszę się pogodzić z mężem. Dla nich to był po prostu szok. Ale wtedy to cały czas myślałam, ja chcę po swojemu żyć. Tak jak ja chcę, a nie tak jak ktoś mi będzie mówił. W ogóle tak działałam jak na oślep. Wszystkie rzeczy robiłam tak pod wpływem impulsu. Kazali mi się natychmiast wyprowadzać z dzieckiem. Ja wzięłam jedną walizkę i musiałam wyjść z domu. Z jedną walizką wychodzę i z moim synem 10-letnim. On w ten dzień ma 10 urodziny i dostaje od moich rodziców 50 zł. Wychodzimy na ulicę. Dzwonię do mojej przyjaciółki, która mieszka na innym osiedlu. I ona mówi do mnie, słuchaj, wsiadaj w autobus i przyjedź do mnie. Przez jakiś czas mieszkam u tej przyjaciółki, ale w międzyczasie chodzę do opieki społecznej. Opieka społeczna mówi mi, że nie ma miejsca dla samotnych matek. Pewnego dnia dowiaduję się, że jest miejsce za Tarnowskimi Górami, ale muszę sobie tam dojechać sama na własny koszt, więc zawozi mnie tam kolega. To jest miejsce takie oddalone w lesie, żeby mężczyźni nie przyjeżdżali tam, nie robili różnych burt. Spotykam tam dziewczyny różnego kalibru. Człowiek, który mnie przyjmuje do tego domu, mówi do mnie, dziewczyno, co ty tu robisz? Ty masz średnie wykształcenie. W tamtych czasach średnie wykształcenie było czymś. Zbliżała się jesień i musiałam zabrać buty i zimowe rzeczy.

domu. Przyjechaliśmy, ja poszłam do domu tego mojego kochanka. Mój syn tam nie chciał być. Poszedł do mojej mamy i moja mama zadzwoniła do mojego męża wtedy i mój syn po prostu poszedł z mężem. To był dla mnie taki cios. Powiedział mu, że kupi mu tam jakieś gry na PlayStation i dał mu rower. I po prostu mój syn poszedł za tym, a ja nie miałam nic, kiedy mieszkałam w tym domu samotnej matki. Tam dziewczyny nawet o 2 złote się kłóciły. Ja nie mogłam mojemu synowi niczego zapewnić. Zostałam sama, bez męża, bez dziecka, z kochankiem, nie mając gdzie mieszkać.

I ta moja przyjaciółka na trochę wzięła mnie do siebie, a później taki dziadek, który mieszkał naprzeciwko niej, wziął mnie do siebie, do tego mieszkania. On mnie zameldował w swoim mieszkaniu. Dał mi kanapę w dużym pokoju i tak u niego mieszkałam przez jakiś czas. Spotykając się z tym swoim kochankiem, szukając sobie pracy, chciałam sobie na nowo życie ułożyć. Później rozwiodłam się z mężem. Nie miałam kontaktu z synem, bo przychodziłam tam do niego, ale były mąż robił wszystko, żebyśmy się nie kontaktowali. On i jego matka nastawiali dziecko przeciwko mnie, więc ja byłam spalona z każdej strony. Przez jakiś czas pracowałam jako barmanka w barze, a później znalazłam pracę na targowisku. Wyprowadziłam się od dziadka i zaszłam w ciążę, ponieważ mój kochanek bardzo chciał mieć dziecko ze mną. Zamieszkaliśmy w mieszkaniu, który kupił partner i pracujemy obydwoje na tym targu. To było naprawdę piękne przeżycie. To była ciąża, której pragnęłam. Urodziłam moją córkę. Ja bardzo ją kochałam. Jak urodziłam to dziecko, to miałam zupełnie inne wrażenia niż przy pierwszym dziecku. Ponieważ w tamtym momencie już miałam ponad 30 lat, ja byłam dojrzałą już osobą na to, żeby mieć swoje dziecko. Urodziłam moją córkę i mój partner po prostu przestaje mu się podobać. I on szuka sobie innych kobiet i to było dla mnie kolejnym ciosem w moim życiu. Byłam załamana, ja nie rozumiałam tego. Ten człowiek tak mnie kochał, oszalał z radości, że mamy dziecko, że on będzie się cieszył tak bardzo, jak zajdę w ciążę. Po 2-3 latach wszystko mija i po prostu z tej wielkiej miłości rodzi się wielka nienawiść i taki brak szacunku. Wyjeżdżał za granicę, przyjeżdżał z kochankami kolejnymi i dostałam wszystko, co zrobiłam swojemu pierwszemu mężowi. Tak jakbym dostała zapłatę za to, co zrobiłam tamtemu człowiekowi, to w tym związku dostałam zapłatę za to. Z nawiązką.

0: Była to pierwsza część reportażu Pierwszy raz w życiu zrobię coś jak należy. Do wysłuchania drugiej części zapraszamy Państwa w naszej kolejnej audycji za tydzień.
1: Była to audycja Fundacji Głos Ewangelii www.gospel.pl.

0: Reklama.
1: Są takie decyzje, które zmieniają codzienność. Wybierz swój dom na zamkniętym osiedlu Aleja Brzozowa w Bojanie. Blisko natury i tylko 8 km od Trójmiasta. Przestrzeń dla całej rodziny, własny ogród, garaż i około 130 metrów kwadratowych komfortu. Co ważne, nie musisz czekać na budowę. Pozostały już tylko 4 ostatnie budynki gotowe do odbioru. Semar Developer. Aleja Brzozowa w Bojanie. Zadzwoń 794 03 03 03.
0: Reklama.

Jeszcze godzinę przedterminowe wybory prezydenckie w Krakowie. Potem o pogodzie, czy wróci ciepła jesień. Najpierw jednak wrócimy do zatrzymania mężczyzny, który groził zamachem na premiera i ministra obrony. Marcin Krzemiński. Policjanci przeszukują mieszkanie mężczyzny, który miał grozić zamachem na premiera Donalda Tuska i wicepremiera ministra obrony Władysława Kosiniaka-Kamysza. Trwają też czynności z zatrzymanym po południu mężczyzną. Wcześniej, przed południem, odbyła się narada służb w związku z groźbą zamachu. Na rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński podkreślił, że władze śmiertelnie poważnie potraktowały te doniesienia. Pomoc w śledztwie zaoferowali premier Czech Andrzej Babisz i szef tamtejszego MSZ-u Petr Macinka. To szaleństwo, sytuacja jest znacznie poważniejsza niż wcześniej, skomentowali doniesienia o groźbach czescy politycy. Być może jeszcze tej nocy poznamy nazwisko nowego prezydenta Krakowa. Lokale wyborcze będą czynne jeszcze godzinę.

0: do 21, no ale Miejska Komisja Wyborcza już zapowiada, że tym razem liczenie głosów powinno pójść znacznie sprawniej. Kandydatów jest tylko dwoje, a protokoły sporządzane są elektronicznie, co pozwala wychwycić ewentualne błędy, zauważa przewodniczący komisji Krzysztof Dyl.
1: Taki system informatyczny działa, że nie ma możliwości popełnić zbyt wielu błędów sporządzając ten protokół, no bo to po prostu ten system informatyczny nie przepuści pewnych informacji.
0: Jeśli wszystko zatem pójdzie zgodnie z planem, ostateczny wynik wyborów w Krakowie powinniśmy poznać już około 2-3 w nocy. Jeśli marzniecie, dobre wieści. Na horyzoncie niewielkie ocieplenie, ale do środy raczej pochmurno i wietrznie.
2: Nieco cieplej może zrobić się pod koniec tygodnia, szczególnie właśnie na zachodzie Polski. W piątek temperatura może wzrosnąć do około 17-18 stopni w tamtej części kraju.
0: Mówi synoptyk Hanna Gryczman. Taka pogoda utrzyma się do soboty. Na koniec jeszcze o maksymalnych cenach paliw. Zgodnie z obwieszczeniem ministra energii do jutra włącznie litr benzyny 95 nie może kosztować więcej niż 6,97 zł. Z kolei maksymalna cena oleju napędowego to 8,06 zł. Wtorkowe ceny poznamy około południa. Jutro na termometrach bez większych zmian od 11 do 14 stopni. Dużo chmur, ale możliwe też słońce. Niestety przeważać będą raczej przelotne opady deszczu, a w szczytowych partiach Tatr także śnieg. W górach, na zachodzie i wybrzeżu może mocno wiać.
3: Norda.

0: Autopromocja. Autopromocja. Radio Norda FM nie zwalnia tempa. Słupsk? Słuchaj nas na 87,6 FM. Lęborg? Włącz 98 FM i bądź na bieżąco z tym, co dzieje się w Twojej okolicy. Lokalne informacje, dobra muzyka i głos Twojego regionu. Teraz jeszcze bliżej Ciebie. Norda FM, zawsze lokalnie, zawsze na czasie.
1: Autopromocja. Autopromocja.

0: Ewangelia Łukasza, rozdział 1, wersety od 5 do 12.
1: Za czasów Heroda, króla Judei, żył pewien kapłan Zachariasz z grupy kapłana Abiasza. Żona jego Elżbieta pochodziła z rodu Aarona. Oboje byli pobożni i skrupulatnie wypełniali wszystkie przepisy i przykazania Boże. Dożyli późnego wieku, ale nie mieli dzieci z powodu bezpłodności Elżbiety. Pewnego dnia Zachariasz pełnił kapłańską służbę Bożą według ustalonej kolejności. Zgodnie ze zwyczajem panującym wśród kapłanów został wyznaczony przez losowanie do złożenia w świątyni pańskiej ofiary z kadzidła. Podczas składania tej ofiary tłumy wiernych modliły się na dziedzińcu. Nagle ukazał mu się anioł Pana stojący po prawej stronie ołtarza kadzidlanego. Na jego widok Zachariasz zmieszał się i przeraził.

To były ciężkie czasy dla narodu izraelskiego. Od ponad 400 lat ludzie nie słyszeli żadnego słowa prorockiego wypowiedzianego przez Boga. Duchowi przywódcy tego narodu byli pogrążeni w doglądaniu tradycji, nierzadko byli skorumpowani. Król tego narodu, Herod Wielki, był tyranem. Miał 9 żon, jedną z nich uśmiercił bez żadnego powodu. Jednak niezależnie od tego, jak źle się dzieje w danym momencie historii, Bóg zawsze ma ludzi, którzy mu są oddani i posłuszni. Zachariasz i Elżbieta byli ludźmi, o których można było powiedzieć, że oboje byli pobożni i skrupulatnie wypełniali wszystkie przepisy i przykazania Boże. Szczęśliwe są te chrześcijańskie rodziny, w których zarówno o żonie, jak i o mężu można powiedzieć, że są pobożni, sprawiedliwi, że żyją w sposób, który pozwala im na zachowanie czystego sumienia wobec Boga i ludzi. Pomimo tego, że byli tak dobrymi ludźmi, w ich życiu było potężne doświadczenie. Dożyli późnego wieku, ale nie mieli dzieci. Dzisiaj trudno jest nam zrozumieć tragizm tej sytuacji. We współczesnym świecie są małżeństwa, które nie chcą mieć dzieci. W czasach Starego Testamentu bezpłodność była niewyobrażalnie złą, była rzeczą hańbiącą. Historia Elżbiety uczy nas, że okazywana nam łaska Boża niekoniecznie oznacza uwolnienie naszego życia od wszelkich kłopotów i problemów. Byli to pobożni, nienagannie postępujący ludzie, a jednak coś bardzo bolesnego było obecne w ich życiu. Warto o tym pamiętać.

Nie dziwmy się, że pomimo naszego oddania Bogu, Jego woli, w naszym życiu będą trudne sytuacje, które będą nas boleśnie dotykały. Wierzmy w to, że ręka tego, który nas kocha, doskonale kontroluje, że tak powiem, ilość tego doświadczenia, którym jest obciążone nasze życie. Bóg postępuje z nami jak doświadczony stroiciel. On wie, w jaki sposób i na ile może napiąć strunę naszego życia. Jednego możemy być pewni. On tej struny nie zerwie. Ale bez takiego napięcia naszego życia przez trudne okoliczności nie wydobędzie z nas właściwego dźwięku, nie zagra swojej melodii. Te trudne sytuacje zbliżają nas do Chrystusa, Pisma, modlitwy, a to są bardzo pozytywne rzeczy. Bóg wybrał anioła, aby przyniósł Zachariaszowi tę niezwykłą wiadomość. Ostatnio notujemy wzrastające zainteresowanie tymi niezwykłymi bytami. Nawet Hollywood produkuje o nich filmy. Ten temat dobrze się sprzedaje. Biblia dużo mówi o aniołach, ale nigdy nie działały tak intensywnie, jak miało to miejsce w czasie ziemskiej służby Jezusa. Były ku temu różne powody, chociażby troska o bezpieczeństwo Bożego Syna. Chciałbym zwrócić naszą uwagę na to, że Mesjasz nie był aniołem. On był ich Panem. Aniołowie ogłosili Jego przybycie i narodzenie. Aniołowie wyrażali radość z narodzenia Jezusa, przez to stało się dla nas oczywiste, że ten, który przyszedł, by umrzeć za grzeszników, nie był aniołem, był kimś nieskończenie większym. On był Królem Królów i Panem Panów.

Warto pamiętać, że aniołowie zawsze wykazywali głębokie zainteresowanie życiem i zbawieniem, jakie Chrystus przyniósł zgubionemu człowiekowi. Zastępy aniołów śpiewały, gdy Syn Boga przybył na ziemię, aby przywrócić pokój pomiędzy Bogiem i człowiekiem. One radują się, gdy grzeszny człowiek pokutuje, wraca do swojego Boga, gdy staje się dzieckiem Boga. Aniołowie niosą pomoc tym, których dosięga Ewangelia. Jest sporo rzeczy, których możemy się od nich nauczyć. Warto myśleć w sposób, jaki one myślą i cieszyć się z tego, z czego one się cieszą. To odpowiednio nastroi nas do atmosfery i klimatu nieba. Ewangelista Marek powiada, że ci, co powstaną z martwych, będą w niebie żyli jak aniołowie. Pojawienie się anioła sprawiło, że Zachariasz zmieszał się i przeraził. Reakcja tego człowieka była bardzo podobna do reakcji innych ludzi, którzy mieli podobne przeżycie. Mojżesz w pobliżu płonącego krzewu, Daniel nad rzeką, Jan na wyspie Patmos, wszyscy podobnie jak Zachariasz przy spotkaniu anioła odczuwali strach, byli przerażeni. Człowiek przy zetknięciu się z odmienną rzeczywistością zawsze tak reaguje. Od razu pojawia się w nas świadomość naszej słabości, winy,

psucia i od razu wiemy, że nie pasujemy do rzeczywistości, w której przebywa Bóg. Jeśli aniołowie na nas tak oddziaływują, to jaka będzie nasza reakcja na spotkanie Pana Aniołów? Dziękujmy Bogu za to, że dał nam mediatora, który stanął między nami a Bogiem. Dziękujmy za Jezusa Chrystusa. To dzięki Niemu możemy przychodzić do Boga Ojca bez lęku. To dzięki Jezusowi nie musimy bać się dnia nadchodzącego sądu.

0: Autopromocja. Twoja reklama to więcej niż komunikat. To decyzja. Komu dajesz swoje pieniądze? Algorytmom zza oceanu? Czy pasjonatom, którzy prowadzą lokalne radio i znają swoich klientów z imienia?
1: Lokalne radio to coś więcej. To pomoc w czasie powodzi. To mikrofon dla tych, którzy nie mają głosu. To miejsce, gdzie twoja firma naprawdę znaczy coś więcej.
2: Reklamując się u nas, nie tylko promujesz swoją firmę. Budujesz bezpieczniejszą, silniejszą i bardziej zjednoczoną lokalną wspólnotę.
0: Autopromocja.